stałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoń. Za poręcz miałaś moje ramiona.

durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała, a gdy wyjdzie...

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał gust.

Maja kumana, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

0: Zerwane dachy, uszkodzone budynki i domy bez prądu przez Polskę przeszły gwałtowne burze. Pierwsi poszkodowani w wypadku na Węgrzech już w kraju wrócili specjalnym samolotem. Przyjrzymy się też wyjazdom pielgrzymkowym. Kto odpowiada za bezpieczeństwo ich uczestników? Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek intensywny deszcz i burze nad Polską. Po opadach m.in. na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie zalane są drogi, podmyte posesje i ulice. Na Śląsku silny wiatr zerwał kilkanaście dachów. Ponad 120 razy interweniowali strażacy w Łódzkiem. Po gwałtownej nawałnicy i ulewnych deszczach najczęściej byli wzywani do podtopień, usuwania połamanych drzew i konarów na drogach. Doszło też do innych zdarzeń.
1: Powiecie sieradzkim, uszkodzone zostały dwa dachy. W Urzyninie zostało zalane około 150 metrów kwadratowych budynku oczyszczalni ścieków. W Łasku doszło do zalania piwnicy budynku starostwa. Ucierpiała również szkoła ponadpodstawowa w Zelowie, gdzie zalana została sala gimnastyczna i warsztaty.
0: Mówił nam Łukasz Ogórczyński ze Straży Pożarnej w Łodzi. Do wielu mieszkańców trafiły wczoraj alerty RCB. Pierwsza grupa poszkodowanych już w Polsce. 21 osób wróciło specjalnym samolotem z Węgier. Maszyna wylądowała na lotnisku w Rzeszowie. 5 osób od razu przewieziono do 2 tamtejszych szpitali. Pozostałych 16 nie wymagało hospitalizacji. Są już w domu z bliskimi.
2: Niewątpliwie te osoby potrzebują wsparcia psychologicznego. Ja prosiłam te rodziny i te osoby, które przyleciały samolotem, żeby kontaktowali się z nami. My mamy przygotowanych psychologów. Psychologowie są gotowi przyjechać do tych rodzin, udzielić się wsparcia, udzielić pomocy.
0: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Życiu 5 osób, które trafiły do rzeszowskich szpitali, nie zagraża niebezpieczeństwo. Dla pozostałych w gotowości pozostaje placówka MSWiA. Jeśli ich stan się pogorszy, mają być tam przyjmowani priorytetowo. Z kolei w szpitalach na Węgrzech pozostaje nadal 18 osób. Spośród 12 ofiar zidentyfikowano 7. Strona węgierska wszczęła postępowanie przeciwko kierowcy autokaru, który przewoził Polaków z pielgrzymki do Medjugorje. Zarzuca mu zaniedbanie, które doprowadziło do katastrofy z udziałem wielu ofiar. Dziś policja chce doprowadzić go przed sąd, który przedłuży mu areszt o 30 dni. Śledczy przypuszczają, że mężczyzna zasnął za kierownicą. Śledztwo wszczęła także prokuratura w Krośnie. A tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech zwrócił uwagę na organizację wyjazdów pielgrzymkowych. Za taką podróż odpowiada nie tylko przewoźnik, ale też organizator wyjazdu, w tym przypadku biuro pielgrzymkowe. Krzysztof Płowecki.
3: Biuro pielgrzymkowe wyróżnia przede wszystkim duchowy charakter organizowania wyjazdów.
4: To jest turystyka religijna związana z wyjazdami klientów w dane sanktuaria, dane miejsca.
3: Tłumaczy Marek Kamieński, ekspert do spraw turystyki. Na sposób organizacji takich wyjazdów wpływa m.in. mały budżet. Ograniczone środki mogą wpływać na sposób planowania całej podróży i dlatego nocne przejazdy autokarem są częstą praktyką.
4: Zamiast tego można byłoby zorganizować po prostu wieczorem nocleg, ale jest to dodatkowe paręset złotych.
3: Ekspert przypomina także, że przed wyjazdem, czy na pielgrzymkę, czy na inną wycieczkę, warto sprawdzić, czy organizator posiada wymagane uprawnienia.
0: A można to zrobić w internecie w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Oaza dla mieszkańców. Pod koniec sierpnia finisz prac budowlanych dotyczących mikrouzdrowiska w krakowskich Swoszowicach. Na mieszkańców i kuracjuszy czekać będą m.in. ścianka wspinaczkowa, tor przeszkód i strefa relaksu z ławkami. Wymienia Sylwia Groń-Ząbek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
6: Prawie 500 nowej zieleni, derenie, hortensje, lilowce. Wszystko to właśnie uzupełni tą przestrzeń, aby mogła być takim zacisznym miejscem, taką oazą, w której będzie można nie tylko właśnie bawić się przez najmłodszych, ale i odpocząć, czyli będzie nawiązywała do tego uzdrowiska.
0: Koszt całej inwestycji to blisko 2 miliony złotych.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: Dzień dobry, o poranku, 4,5 minuty po godzinie 6, wtorek, 18 dzień sierpnia. Kasia Kozimor
0: i Justyna Bieniek.
7: Zapraszamy do 9.

0: Jak jest many, to jest i sany. 12 minut po godzinie 6, wtorek, 18 dzień sierpnia. Imieniną dzisiaj obchodzą Bogusław, Bronisław, Eryk, Eryka, Helena, Ilona, Jan, Klara, Laura, Leona, Ludwik, Paula, Tworzysława, Włodzimir i Żyrosława. Wszystkiego najlepszego. A świętują rodziny Roman Polański, aktor, reżyser, scenarzysta i producent filmowy. Janusz Leon Wiśniewski, polski pisarz, Edward Norton, amerykański aktor, reżyser filmowy, a także Christian Slater, amerykański aktor. Wszystkiego najlepszego, jeśli świętujecie dzisiaj swoje mniejsze lub większe jubileusze, urodziny, imieniny. Składamy Wam najserdeczniejsze życzenia. Teraz czas na Ewangelię w Radiu Plus.
1: Jezus powiedział do swoich uczniów: zaprawdę powiadam wam, bogatemu trudno będzie wejść do Królestwa Niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się przerazili i pytali: któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i rzekł: u ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr rzekł do Niego: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach, aby sądzić 12 szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność.
2: Dzisiejsza Ewangelia mówi nam bardzo piękną prawdę o relacji z Bogiem, że wyrzeczenie się siebie jest bardzo obficie wynagradzane przez Jezusa. I znowu, wyrzeczenie się siebie nie polega na przyjęciu bezrefleksyjnej postawy, na braku stawiania pytań, na ślepym pójściem za tym, co ktoś powie, albo za tym, co powie przełożony, któremu nie można się sprzeciwiać. Nie. Wyrzeczenie się siebie to pójście za Chrystusem. Mimo tego, że nie zawsze się z tym zgadzam, mimo tego, że pewnych rzeczy nie rozumiem, mimo tego, że mam pytania, pójście za Chrystusem jest bardzo obficie wynagradzane przez Niego samego. Nie wahajmy się za Nim iść.
3: Radio Plus, Głogów.

Bon Jovi Always na antenie Radia Plus. To już 28 minut po godzinie 6. Jest wtorek, 18 dzień sierpnia. Za chwilę na naszej antenie w Radiu Plus najnowsze wiadomości w skrócie i kilka słów o pogodzie. Warto posłuchać.

0: Radio Plus Głogów.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pierwsza grupa Polaków już w kraju po tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech. Specjalny samolot przetransportował wczoraj 21 poszkodowanych. 5 osób prosto z rzeszowskiego lotniska przewieziono do szpitali, 16 wróciło do swoich domów. W węgierskich placówkach nadal przebywa 18 naszych rodaków. Jeżeli stan ich zdrowia pozwoli, oni też wrócą do kraju. Do wypadku, przypomnijmy, doszło z soboty na niedzielę na węgierskiej autostradzie. Autokarem, który podróżowali polscy pielgrzymi, autokar wpadł do rowu, zginęło 12 osób. Przed nowym rokiem szkolnym czeka nas protest nauczycieli. Mają manifestować 31 sierpnia. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się od rządu przyjęcia obywatelskiego projektu ustawy Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli. Dokument przygotowany przez ZNP zakłada powiązanie wynagrodzeń pedagogów ze średnią pensją w gospodarce. Rząd zapowiada pracę od 2024.
2: Była to obietnica i to bym powiedziała podwójna obietnica, bo pierwsza padła przed wyborami, a po drugie na naszym zjeździe obiecał to premier Tusk.
1: Mówiła Urszula Woźniak, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Manifestacja, przypomnijmy, 31 sierpnia. Susza w Hiszpanii. Trudna sytuacja sprawiła, że do ponad 100 gmin dowożona jest w tej chwili woda pitna. Najgorzej jest w prowincji Salamanca na zachodzie kraju. Zdaniem ekspertów, nasilającą się suszę w Hiszpanii pogłębia niski poziom opadów, postępujące po sobie fale upałów i rosnące zużycie, także za sprawą turystów.
3: Wiadomości z Głogowa i okolic, Karolina Stępień, zapraszam. Zakończyła się odbudowa drogi w Dobrzejowicach. Nową nawierzchnię zyskało 540 metrów trasy z drogi wojewódzkiej nr 292 w kierunku Wałów. Powstały też chodniki i zjazdy, odbudowano kanalizację deszczową oraz uporządkowano pobocza. Inwestycja kosztowała blisko 1 900 000 zł i została w całości sfinansowana z budżetu państwa. Chrobry Głogów z punktem przed własną publicznością. Pomarańczowo-czarni zremisowali z Podbeskidziem Bielsko-Biała 1-1. Gospodarze na prowadzenie tuż przed przerwą wyprowadził Jakub Lis.
4: Cieszę się, że strzeliłem tą bramkę, ale no jest spory niedosyt, no bo ostatecznie tylko jeden punkt, a liczyliśmy tylko na 3 punkty, więc no takie słodko-gorzka ta bramka. Pamiętam, dobrą kontrę wyprowadziliśmy, czekaliśmy właśnie spokojnie na ten moment i akurat idealnie się trafiło. Można powiedzieć, że idealnie wyprowadzić tą kontrę i skończyliśmy bramką.
3: Chrobry miał jeszcze okazję, by rozstrzygnąć spotkanie, ale Podbeskidzie odpowiedziało w 57 minucie efektownym golem Marcina Urynowicza. Mimo gry rywali w osłabieniu, wynik już się nie zmienił. Wtorek w Głogowie i sąsiednich gminach przyniesie nam zdecydowanie uspokojenie aury po burzowym froncie. Od rana na niebie utrzyma się spore zachmurzenie, z którego lokalnie może jeszcze przelotnie pokropić deszcz. Z biegiem godzin pojawią się jednak liczne przejaśnienia, a termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą komfortowe 19-20 stopni. Nadchodząca noc będzie spokojna i chłodniejsza.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, o poranku za 26 minut, godzina 7. To poranny program Radia Plus, który no wstaje wtorek. Mamy 18 dzień sierpnia, za chwilę w Radiu Plus Gypsy Kings. Teraz Shaking Stevens, Cry Just a Little Bit.

0: Gypsy Kings i Bamboleo na antenie Radia Plus. Za 20 minut będzie godzina 7. Czy macie parasole, drodzy słuchacze? Jeśli nie, to trzeba kupić, bo właśnie czytam, że w Polsce zaczyna się pora deszczowa, padać będzie dzień w dzień. Dzień w dzień. Jak długo? No, z tydzień, tak mówią synoptycy. Oczywiście z przerwami, no to już nie będzie tak strasznie, że od rana do wieczora i tak przez 7 dni w tygodniu. Ale jest też dobra wiadomość, wrzesień ma być wyjątkowo ciepły i suchy, więc jest szansa, że odbijemy się pogodowo jeszcze i lato wcale nie ucieka, to wcale jeszcze nie jesień. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii, Bonnie Tyler, It's a Heartache, także Rezerwat i Zaopiekuj się mną, a w tej chwili na zegarach za 19 minut 7.
1: Radio Plus, Głogów.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach. Kraina Wędlin na co dzień.

0: wieprzowy bez kości. 13,99 za kilogram. Biedronka.
1: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
2: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
1: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
2: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
3: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w galerii Glogowia.
4: Po reklamie.

0: Rezerwa zaopiekuj się mną na antenie Radia Plus. Za 7 minut będzie godzina 7. Czas na wspomnienia historyczne, o których opowie Artur Moczarski w Radiu Plus.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 18 sierpnia 1936 roku rozpoczęła się wojna domowa w Hiszpanii. Tego dnia w roku 1943 dzięki depeszom wywiadu AK lotnictwo brytyjskie mogło zbombardować niemiecki ośrodek i poligon Peneminde, gdzie rozwijano produkcję pocisków V1 i V2. Przed 24 laty kończyła się ostatnia pielgrzymka świętego Jana Pawła II do Polski. 18 sierpnia to była wtedy niedziela i właśnie wtedy papież beatyfikował Sancję Szymkowiak. Ta zakonnica serafitka pochowana jest w kościele Świętego Rocha w stolicy Wielkopolski, niedaleko Politechniki, dlatego często widać tam modlących się studentów. Janina Szymkowiak urodziła się 10 lipca 1910 roku w Możdżanowie koło Ostrowa Wielkopolskiego. Po pielgrzymce do Lourdes dojrzała w niej myśl o wstąpieniu do zakonu. W roku 1936 została serafitką i przyjęła imię Sancja. W zakonie pełniła różne funkcje, była wychowawczynią, nauczycielką, tłumaczką i furtianką. W czasie wojny dom, w którym mieszkały siostry, został przez Niemców zmieniony na hotel, a siostra, która była także poliglotką, pomagała angielskim i francuskim jeńcom. Nazywali ją potem aniołem dobroci. Umarła w wieku zaledwie 32 lat na gruźlicę gardła, a jej ostatnie słowa brzmiały: umieram z miłości.

0: Radio Plus Głogów.
1: Są już pod opieką polskich lekarzy. 21 osób poszkodowanych w wypadku na Węgrzech wróciło do kraju. Zalane ulice, powalone drzewa i zerwane dachy, setki strażackich interwencji po ostatnich burzach. Chodził swoimi ścieżkami, wymykał się stereotypom. Za chwilę też wspomnienie wybitnego aktora, zmarłego Jana Frycza. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Większość wróciła do domu, pozostali trafili pod opiekę lekarzy. 21 osób poszkodowanych w katastrofie autokaru na Węgrzech jest już w kraju. Specjalny samolot z pierwszą grupą pielgrzymów wylądował wieczorem na lotnisku w Rzeszowie. A z tymi informacjami w naszym studiu nasz reporter Michał Skolimowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Michale, powiedz, w jakim są stanie?
2: 16 osób zostało odebranych przez rodziny. One miały najmniej poważne obrażenia. 5 musiało trafić do szpitali na oddziały chirurgii i ortopedii. Jednak ich życiu nic nie zagraża. W placówkach na Węgrzech cały czas pozostaje 18 osób, mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
3: Jeżeli tylko stan zdrowia będzie pozwalał, te osoby będą transportowane do Polski.
2: Na miejscu pozostaje członek polskiego zespołu humanitarno-medycznego, a w gotowości do transportu jest m.in. wojskowa kasa i wojskowy śmigłowiec medyczny.
1: A pamięć ofiar wypadku na Węgrzech uczcili wczoraj minutą ciszy pracownicy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. To z tego regionu pochodzili uczestnicy pielgrzymki do Medjugorje, którzy feralnej nocy z soboty na niedzielę wracali do domu. Po tym, jak ich autokar z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał z autostrady i przewrócił się na bok, życie straciło 12 osób. Mateusz Chłystun.
4: Mieszkańcy siedlisk na Podkarpaciu, skąd pochodziła większość uczestników pielgrzymki i ofiar wypadku, są wstrząśnięci.
5: To są nasi sąsiedzi, przyjaciele, znajomi, którzy zginęli.
6: Po prostu znamy się i jest to dla mnie tak ciężkie, że nie mogę tego udźwignąć. Ciężko przyjąć to.
4: Radny gminy Lubenia Wiesław Dudek miał być uczestnikiem tego wyjazdu.
7: Tragedia, bo to pojechali moi znajomi, umawialiśmy się wcześniej przed wyjazdem. Co zabrać, jak będzie.
4: Pamięć 12 ofiar uczcili w poniedziałek pracownicy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.
8: Uczcimy w pierwszej kolejności minutą ciszy pamięć wszystkich mieszkańców naszego województwa.
4: Rozpoczęła swoje wystąpienie wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. 18 poszkodowanych, których stan nie pozwala na transport do Polski, pozostaje w szpitalach na Węgrzech.
1: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy. To intensywne godziny w pogodzie i dużo pracy dla służb. W całym kraju ponad 1120 strażackich interwencji związanych z gwałtownymi ulewami i burzami. Najwięcej tych interwencji było w województwach śląskim, dolnośląskim i małopolskim. Nawałnice uszkodziły tam ponad 40 dachów. To był pogodowy armagedon, mówią mieszkańcy w rozmowie z naszym reporterem Dariuszem Rąboszem.
9: Wszystko zalane.
10: Tu też powalone drzewa.
9: No są powalone.
11: Pana cała piwnica jest zalana. Czy wszystko wypłynęło? Przetwory, nieprzetwory?
12: Było, bardzo wiało. Wieczorem to wiało, no i palało. No na zimno tak.
10: Aż trudno uwierzyć, bo jeszcze 2 dni temu ponad 30 stopni.
13: No straszna różnica, nie? Temperatur. Okropnie.
1: Silne nawałnice uderzyły też m.in. w Łódzkiem i na Mazowszu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wymyka się wszystkim stereotypom, nawet we wspomnieniu o nim. Był osobowością niezwykłą. Tak mówi o zmarłym Janie Fryczu Jan Englert. W jego intuicji tkwiło coś odkrywczego. To z kolei wspomnienie reżysera teatralnego Krystiana Lupy. Przypomnijmy, Jan Frycz, wybitny aktor filmowy i teatralny, zmarł w wieku 72 lat. A zagrał dziesiątki ról filmowych i teatralnych. Znany m.in. w Pręgach czy komedii romantycznej Nigdy w życiu. Wcielił się także w postać gangstera Dario w głośnym serialu Ślepnąc od świateł.
14: Najpierw napiłbym się herbatki. Herbatki z cukrem, bez cytrynki. Herbatki z cukrem, bez cytrynki, powiedziałem.
1: W ostatnich latach Jan Frycz zmagał się z ciężką chorobą, ale pozostawał aktywny zawodowo. A już teraz w Radiu Plus jeszcze więcej informacji pogodowych na dziś.
15: Wtorek w Głogowie i sąsiednich gminach przyniesie nam zdecydowanie uspokojenie aury po burzowym froncie. Od rana na niebie utrzyma się spore zachmurzenie, z którego lokalnie może jeszcze przelotnie pokropić deszcz. Z biegiem godzin pojawią się jednak liczne przejaśnienia, a termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą komfortowe 19-20 stopni. Nadchodząca noc będzie spokojna i chłodniejsza.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
16: Może być i herbatka. 5,5 minuty po 7, wtorek, 18 dzień sierpnia. Dzień dobry, witajcie. Za chwilę Pet Shop Boys, teraz Celine Dion w Radiu Plus. Kasia Kozimor, zapraszam do 9.

0: Suburbia, czyli Przedmieścia, to oczywiście Pet Shop Boys na antenie Radia Plus. Jeśli wybieracie się gdzieś za miasto, pamiętajcie o pocztówkach, o tym, że warto taką pocztówkę do nas wysłać, bo trwa nasza zabawa, w której wspominamy trochę to, jak się kiedyś podróżowało po Polsce, jak się takie pocztówki kiedyś wysyłało, bo teraz wiadomo, coraz rzadziej nam się to zdarza. Na stronie internetowej www.radioplus.pl znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy, a czekają zestawy wakacyjnych nagród specjalnie dla Was. Gadżety, które przydadzą się na każdą podróż, ręcznik, torba plażowa i kilka jeszcze tam drobiazgów, m.in. okulary przeciwsłoneczne. A za chwilę w Radio Plus Albano, Romina Power, będzie też Rockset i piosenka zatytułowana Danger.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły

0: teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

Rockset Dangerous na antenie Radio Plus 25 minut po godzinie 7. Są takie atrakcje, które wydają się bardzo groźne i niebezpieczne. Na przykład huśtawka w Berlinie, 120 metrów nad ulicą. Jest taka huśtawka, można się pobujać. Droga to impreza, stówka kosztuje. Ile tam minut? Kilka. Trzeba być też nie cięższym niż 180 kg. Bo inaczej to z tą huśtawką nie wiadomo. No i ogólnie trzeba być w dobrym stanie, jak to jest opisane przy wejściu, w dobrym stanie psychofizycznym. No tak, bo to nie lada odwaga pochuśtać się 120 metrów nad asfaltem. Za chwilę Czesław Niemen pod papugami na antenie Radia Plus, 25,5 minuty po godzinie 7. Na razie myślimy nie o huśtawkach pewnie i o aktywnościach na świeżym powietrzu, a bardziej o parasolach, które w ciągu najbliższych godzin na pewno będą potrzebne. Ba, nawet kalosze poproszę.

0: Można sparafrazować, pewnie, że można, pod parasolami. 28 minut po 7 w Radio Plus. Za chwilę najnowsze wiadomości, w skrócie i kilka słów o pogodzie.
1: Radio Plus, Głogów.

0: Radio Plus, Głogów.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ostrzeżenia hydrologiczne dla wschodniej i południowej Polski. IMGW wydało alerty pierwszego stopnia dla 4 województw i drugiego dla części warmińsko-mazurskiego. Wody w rzekach może przybyć na Podlasiu, Mazowszu, Włódzkiem i na północy Lubelszczyzny. Tam możliwe przekroczenia stanów ostrzegawczych. Ostrzeżenia obowiązują do dzisiejszego południa. Teraz protest głodowy migrantów w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce. Bierze w nim udział ponad 100 osób. Protestujący domagają się ochrony międzynarodowej i lepszego życia. Na przygotowanych plakatach napisali, że są z Maroka i nie chcą wracać do swojego kraju. Kryzys z końca lipca, kiedy do Ceuty przedarło się właśnie z Maroka ponad 70 tysięcy osób, jest przedmiotem debaty politycznej w Hiszpanii. Opozycja zarzuca rządowi bierność wobec tej sytuacji. Iga Świątek gra dalej, ale w turnieju w Cincinnati będzie już osamotniona. Do czwartej rundy nie udało się awansować Mai Chwalińskiej. Polka przegrała z Dianą Schneider, która wzięła rewanż za porażkę w półfinale Rolanda Garrosa. Z dobrej strony w meczu z Jeleną Rybakiną pokazała się Magdalena Fręch. Nie udało jej się jednak wyeliminować wiceliderki rankingu. A Świątek najpierw przegrała pierwszego seta z Marią Sakkari, ale już w dwóch kolejnych zmiotła graczynkę z kortu, wygrywając do jednego.
2: Karolina Stępień, zapraszam na wiadomości z Głogowa i okolic. Szczypiorniści PGE Wybrzeża Gdańska wygrali 32. Międzynarodowy Memoriał Ryszarda Matuszaka w Głogowie. W wielkim finale gdańszczanie pokonali czeską Karwinę 37-34. Na trzecim miejscu turniej zakończyli gospodarze. KGHM Chrobry Głogów w meczu o brąz po zaciętej walce wygrał z MMTS-em Kwidzyn 32-31. Trener Chrobrego Witali Nat podkreśla, że turniej był cennym sprawdzianem różnych wariantów gry przed startem Orlen Superligi. W dolnośląskich szkołach trwają intensywne przygotowania do nowego roku szkolnego. Choć w budynkach trwają ostatnie remonty, to największym zmartwieniem dyrektorów pozostają ogromne braki kadrowe. O tym, jakich pedagogów brakuje na rynku najbardziej, mówi dolnośląska kurator oświaty Ewa Skrzywanek.
3: Brakuje nam nauczycieli matematyki jak zwykle, fizyki, chemii, edukacji wczesnoszkolnej. Brakuje nam trochę anglistów oraz informatyków, czyli można powiedzieć, że to są te przedmioty, które od lat są w niedostatku.
2: W całym regionie pozostaje ponad 1200 etatów, a młodzi absolwenci matematyki czy fizyki zamiast oświaty coraz częściej wybierają lepiej płatny sektor bankowy. Wtorek w Głogowie i sąsiednich gminach przyniesie nam zdecydowanie uspokojenie aury po burzowym froncie. Od rana na niebie utrzyma się spore zachmurzenie, z którego lokalnie może jeszcze przelotnie pokropić deszcz. Z biegiem godzin pojawią się jednak liczne przejaśnienia, a termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą komfortowe 19-20 stopni. Nadchodząca noc będzie spokojna i chłodniejsza.
0: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, o poranku. Za 26 minut będzie godzina 8 w Radiu Plus. Już za chwilę kolejne przeboje z nutą nostalgii. Będzie Rod Stewart, będzie też Tani Tati Karam. Twist in my sobriety już teraz. Kasia, witam i zapraszam do godziny 9.

0: Rod Stewart, Baby Jane w Radio Plus. Za 17 minut będzie godzina 8 poranny program Radia Plus. To rano wstaje, idzie człowiek do sklepu, patrzy na te metki, sprawdza do kiedy data ważności. Czasem nie dowidzi, tam szarpie się, okularów zapomniał. Teraz będzie łatwiej, być może, bo Japończycy wymyślili taki sposób, żeby opakowanie zmieniało kolor. Jak coś już do wyrzucenia i się nie nadaje, to zmienia kolor i będzie wtedy ostrzegać konsumenta, że to już jest po terminie. No, może się zdarzyć, że kupimy jeszcze w terminie, ale potem leży w lodówce gdzieś tam zapomniane, zmieni kolor i wiadomo, wyrzucić na zielony pewnie, no, albo coś w tym stylu. Za to będą odpowiadały barwniki roślinne, więc żadna chemia, ale podobno no, na razie trwają testy, czy to się przyjmie, czy też nie przyjmie. Fajny pomysł, bo czasami to jest tak, że data spożycia na opakowaniu się nie zgadza, ale produkt całkiem jeszcze do rzeczy jest. A tutaj będzie jakaś tam chemiczna synteza, czy coś tam będzie to powodowało, że rzeczywiście bez względu na to, czy termin minął na papierze, czy nie, to będziemy wiedzieli, czy się rzecz nadaje do spożycia, czy nie. Wiem, można powąchać, pomacać, wtedy też się wie. Za chwilę na naszej antenie Police Every Breath You Take będzie też Last Ketchup. O proszę, ketchup do mięcha, fajna sprawa.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian,
3: mega,
2: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199 z kodem

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
2: A co mamy do wyboru?
1: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
2: A gdzie ty jesteś, skarbie?
1: Jestem w Planet Tours w Galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
3: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
1: Znowu niespodzianka?
4: Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra, tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuk. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
12: Po reklamie.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Za 4 minuty, godzina 8, poranny program Radia Plus, która no wstaje. Wakacje jeszcze są, lato jest, lato trwa, co niektórzy planują dopiero wyjazdy, więc dla was mamy zestaw gadżetów bardzo wakacyjnych, między innymi torba plażowa, tam całe mnóstwo wspaniałości. Nasza zabawa trwa, zabawa, w której pretekstem do wspomnień wakacyjnych są oczywiście kartki pocztowe, których już się raczej nie wysyła. I czekamy na takie MMS-y, a właściwie nie MMS-y, wasze zdjęcia, które wysyłacie do nas przez stronę internetową www.radioplus.pl, tam specjalny formularz zgłoszeniowy. Można oprócz tego zdjęcia napisać o swoich fantastycznych wakacyjnych wspomnieniach. Może to być oranżada w woreczku na przykład. Coś mi się kojarzy, chociaż ja to miałam bidon chyba z kompotem rabarbarowym zabierany ze sobą na basen miejski we Wrocławiu. Tak było. No dobrze, czekamy na wasze wspomnienia. Zajrzyjcie na naszą stronę internetową, wyślijcie nam fajne zdjęcie ze swoich wakacji i opis swoich cudownych wspomnień. Teraz Del Shannon, Runaway, za 3 minuty 8 w Radio Plus.

0: I tak to leciało. Del Shannon Runaway za chwilę na antenie Radia Plus. Najnowsze wiadomości. Po 8 wracamy do przebojów z nutą nostalgii i naszej wakacyjnej zabawy.
1: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Południowa i centralna Polska pod znakiem burz. Strażacy wyjeżdżali z pomocą ponad 1000 razy. Część poszkodowanych już w kraju, pozostali przebywają w węgierskich szpitalach. Powiemy, kiedy zostaną przetransportowani do Polski. Po powrocie CPN-u ceny paliw w dół. Jak się przedstawiają dziś, o tym za chwilę. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Podtopienia, gwałtowne wezbrania rzek i potoków, do tego zerwane dachy, to skutki nawałnic, które przeszły przez południową i centralną Polskę. Strażacy interweniowali ponad 1000 razy. Najgorzej było na Śląsku, Dolnym Śląsku i w Małopolsce. A z tymi informacjami o poranku nasz reporter Michał Skolimowski. Dzień dobry.
2: Jestem, dzień dobry.
1: Michale, ucierpiały też miejsca, które mierzyły się z wielką wodą. Wodą 2 lata temu.
2: Tak, po silnych opadach w Opolskiem z brzegów wystąpił potok Bodzanowski na odcinku w Rudawie i Bodzanowie poniżej Głuchołaz. W samych Głuchołazach strażacy przez wiele godzin walczyli z podtopieniami.
3: To jest syzyfowa praca. To są zalane ulice, zatkane przepusty, rowy melioracyjne.
2: Relacjonował Dariusz Pryga ze Straży Pożarnej w Nysie. To opolskie. Nawałnice najmocniej dały się we znaki na Dolnym Śląsku i Śląsku. Tam uszkodzone zostały dachy ponad 20 budynków.
4: Bardzo wiało. Wieczorem. To wiało, no i palało. Wszystko zalane.
5: Cała piwnica jest zalana. Czy wszystko wypłynęło?
2: Relacjonowali mieszkańcy. Wiele pracy strażacy mieli też m.in. w Łódzkiem i na Mazowszu.
1: Michał Skolimowski, o niebezpiecznej pogodzie dziękujemy. 21 poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru wróciło do Polski, 18 nadal pozostaje w szpitalach na Węgrzech. Dwie osoby są w stanie zagrożenia życia. Kolejne transporty do kraju będą organizowane, gdy tylko pozwoli na to stan zdrowia pacjentów, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
6: Jestem po rozmowach z przedstawicielami ministra obrony narodowej i mamy samolot KASA, który jest gotowy w każdej chwili przewieźć pacjentów. Zwłaszcza tych pacjentów, którzy będą transportowani należąco. Również helikopter wojskowy medyczny jest do dyspozycji.
1: W katastrofie, przypomnijmy, zginęło 12 osób. Do tej pory zidentyfikowano 7 ofiar. A dziś przed węgierskim sądem stanie kierowca autokaru. Zdaniem węgierskiej policji najprawdopodobniej zasnął za kierownicą. Śledztwo w sprawie tragedii prowadzi także krośnieńska prokuratura. Ceny paliw w dół. Jak wiemy, wrócił rządowy program CPN. Dziś litr 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,41 zł. Oleju napędowego 7,37 zł. Z kierowcami rozmawiał nasz reporter Dariusz Brom.
7: Jak długo powinien obowiązywać ten program?
8: Oby jak najdłużej.
7: Ceny paliw pana zdaniem mocno obciążają budżet rodzin?
8: Na pewno, dlatego że większość osób dojeżdża jednak samochodami prywatnymi.
7: Przez ostatnie 2 tygodnie sierpnia sporo pani zaoszczędzi.
9: Czy zaoszczędzę? No nie wiem, no to z automatu idzie, że więcej kilometrów się zrobi.
1: Pakiet ceny paliwa niżej będzie obowiązywał do końca sierpnia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Uwaga rodzice, to już ostatnie dni na gwarantowaną wypłatę 300 plus we wrześniu. Ci, którzy chcą dostać pieniądze na dziecko z programu Dobry Start w przyszłym miesiącu, muszą złożyć wniosek do końca sierpnia.
10: Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300 plus zostanie nam wypłacone do 30 września. Przysługuje ono rodzicom na każde dziecko uczące się w szkole, do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do 24 lat.
1: Informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik ZUS-u na Mazowszu. W całej Polsce złożono ponad 2 355 tysięcy takich wniosków, a mamy na to czas do końca listopada. W Radiu Plus jeszcze więcej informacji o pogodzie na dziś.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.io.com.pl.
11: Wtorek w Głogowie przyniesie nam chłodniejszą jesienną aurę. Na niebie dominować będzie spore zachmurzenie, a termometry w cieniu wskażą maksymalnie 19 stopni Celsjusza. Przez cały dzień mogą pojawiać się przelotne opady deszczu.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.io.com.pl. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
12: Dzień dobry, o poranku 5,5 minuty po godzinie 8. No trochę zazdrościmy tym, którzy dopiero otwierają oczy, chociaż z drugiej strony dzień będą mieli trochę krótszy. Belinda Carlisle, za chwilę Heaven a Place on Earth, a teraz Aha i Take on Me na antenie Radia Plus. Witajcie, zapraszamy za chwilę rozstrzygnięcie naszej porannej zabawy.

0: niebie to była piosenka, to teraz będzie piekło dla odmiany.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: Chociaż i niebo się znajdzie. Dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Napisałaś nam o jakimś szlaku diabelskim, czy dobrze pamiętam? Nie, piekielny. Piekielny szlak.
2: Piekielny szlak to szlak, który prowadzi z piekła do nieba lub też z nieba do piekła. Łącznie ma długość ponad 244 km, a że jestem fanką takich długodystansowych spacerów. Na koniec czyśnie szlaków też nie brakuje. Także co prawda etapami, nie na raz te 244 podjęłam to wyzwanie. I tak sobie spaceruję.
0: Dobrze.
2: A szlak prowadzi między innymi przez Maleniec. To właśnie stamtąd wysłałam.
0: No właśnie, piękna pocztówka. Tak. To jest coś w rodzaju przystanku autobusowego?
2: Dokładnie, to stary przystanek. Tak, przystanek autobusowy.
0: Który wygląda jak szafa.
2: Zachwyciło mnie to miejsce. Już nie pierwszy raz to widzę, ale dlatego właśnie mówię. Mieszkańcy mają piękne serca. Wiadomo, zawsze można to wyrzucić, jak ktoś może skorzystać, to niekoniecznie są markowe rzeczy, ale dobrze,
0: mogą
2: że
0: się
2: ludzie myślą o tym, że mogą się podzielić.
0: Jasne.
2: Właśnie.
0: Podzielnia to takie miejsce właśnie, które wysłałaś nam, piękne zdjęcie kolorowe. No to polecamy ten szlak jak najbardziej. Może nie
2: jest,
0: naraz, tak jak mówisz, ale tak, rzeczywiście, wracać, spacerować, podziwiać i być uśmiechniętym i szczęśliwym.
2: Bardzo... I doceniać nasze polskie zakątki.
0: Tak jest. Bardzo Ci dziękujemy za tą wskazówkę, za to piękne miejsce, którym się podzieliłaś z nami. No a dla Ciebie zestaw upominków od Radia Plus, które wysyłamy
2: pocztą. Pięknie, dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego, dziękuję. Do usłyszenia.
2: Dobrego dnia Wam życzę. Do usłyszenia.
0: Jest kwadrans po 8:00. Dziękujemy w Radio Plus, a za chwilę ABBA, będzie też z Severem Krajem.
1: Radio Plus, Głogów.
3: Reklama.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach. Kraina Wędlin na co dzień.

0: tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 13,99 za kilogram. Biedronka. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Ekspert wyprzeda.

0: miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
3: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: 28 minut po godzinie 8 poranny program Radia Plus, która rano wstaje. Seweryn Krajewski za nami i czekasz na tę jedną chwilę. Nie ma co czekać, wszystko się pewnie jakoś fajnie potoczy w dzisiaj we wtorek 18 sierpnia. Czas na wiadomości i prognozę pogody w radiu.
1: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Jest w pół do dziewiątej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. A zaczynamy od tragicznego zdarzenia na torach w Świętokrzyskiem. Na łącznicy kolejowej w miejscowości Łachów pociąg potrącił 49-latka.
2: Wstępna informacja wskazuje na to, iż pociąg pasażerski relacji Skarżysko-Kamienna-Częstochowa, wprowadzony przez trzeźwego 45-letniego mężczyznę, śmiertelnie potrącił mężczyznę znajdującego się na torach.
1: Powiedział nam Piotr Fatyga z policji we Włoszczowie. Na miejscu śledczy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności i przyczyny tragedii. Setki dronów leciały w nocy w kierunku Moskwy. Strona ukraińska skierowała tam ponad 600 bezzałogowców. Rosyjska obrona przeciwlotnicza miała zestrzelić 180 dronów bezpośrednio nad obwodem moskiewskim. W miejscach, gdzie spadły szczątki, pracują teraz służby ratunkowe. Wiadomo, że uszkodzony został kompleks logistyczny jednej z firm. Nie ma informacji o ewentualnych poszkodowanych. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z gliwicką prokuraturą rozbili gang, który handlował nielegalnymi sterydami. Zatrzymano 8 osób, w tym mężczyznę podejrzanego o kierowanie grupą. Zabezpieczono nielegalne produkty warte 3,5 miliona złotych.
3: Zapraszam na wiadomości z Głogowa i okolic. Karolina Stępień. Miasto zaprasza na oficjalne obchody 917. rocznicy obrony Głogowa z 1109 roku. Uroczystości odbędą się w najbliższą niedzielę, 23 sierpnia. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 11 od symbolicznego złożenia kwiatów pod pomnikiem dzieci głogowskich, mówi Dominik Jeton, kierownik Centrum Informacji Turystycznej w Głogowie.
4: Po złożeniu kwiatów będzie pierwszy raz chyba możliwość odsłuchania pieśni, która jest zawarta również w Kronice Gala Anonima. Pieśń opowiada i wychwala księcia Bolesława Krzywoustego. Później mamy plan przejście przez zamek oraz przez most na Ostrów Tumski.
3: Dla uczestników, którzy spod pomnika przejdą, wspólnie do kolegiaty przygotowano pamiątkowe okolicznościowe zakładki do książek. Mieszkańcy Krzekotówkę w gminie Kotla zyskają nowoczesne miejsce do uprawiania sportu. Urzędnicy podpisali oficjalną umowę na budowę wielofunkcyjnego boiska do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki. Obiekt o wymiarach 36 na 25 metrów zyska profesjonalne oświetlenie oraz monitoring, dzięki czemu będzie bezpieczne. Wykonawca ma ukończyć wszystkie prace do 30 października. Gmina pozyskała na ten cel 500 000 zł dofinansowania. Wtorek w Głogowie i sąsiednich gminach przyniesie nam zdecydowanie uspokojenie aury po burzowym froncie. Od rana na niebie utrzyma się spore zachmurzenie, z którego lokalnie może jeszcze przelotnie pokropić deszcz. Z biegiem godzin pojawią się jednak liczne przejaśnienia, a termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą komfortowe 19-20 stopni. Nadchodząca noc będzie spokojna i chłodniejsza.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, o poranku. Za 26 minut będzie godzina 9. Kim Wilde za chwilę, teraz Madonna, La Isla Bonita. Wakacyjne rytmy jak najbardziej cały czas na antenie Radia Plus.

0: Taki Malti UK na antenie Radia Plus za 19 minut 9. To poranny program Radia Plus, który wstaje we wtorek 18 sierpnia. No to za chwilę Kane Dalfer i Dave Stewart w duecie Lily Was Here i Ultravox Dancing with Tears in My Eyes.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy olej kujawski z pierwszego tłoczenia, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 9,54 za 6 1,5-litrowych butelek. Kaufland.
2: Po reklamie.

Sinatra, Vox Dancing with Tears in My Eyes na antenie Radia Plus. Za 7 minut będzie godzina 9. To już wszystko już w dzisiejszym porannym programie Radia Plus, która rano wstaje. Na kolejny zapraszam jutro po godzinie 6, ale to nie koniec przebojów z nutą nostalgii na antenie Radia Plus, te nieustająco na naszej antenie. Za chwilę punktualnie o 9 najnowsze wiadomości, a po 9 Agnieszka Morawska. Teraz z kolei jeszcze przed 9 Anna Jantar i Za każdy uśmiech twój.

0: Radio Plus Głogów.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian, co ty robisz?
8: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Głogów.
12: Uszkodzone dachy i samochody, powalone drzewa. Śląsk sprząta po ostatnich nawałnicach. Współpraca, by wyjaśnić okoliczności katastrofy autokaru. Razem pracują nad tym polscy i węgierscy prokuratorzy. Duży transfer FC Barcelony na ostatniej prostej. Więcej zdradzimy na koniec. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ponad 20 uszkodzonych dachów w regionie. Śląskie liczy straty po wczorajszej nawałnicy. Grad wielkości kurzych jaj spadał na samochody i budynki. Mocno ucierpiały powiaty gliwicki, pszczyński i cieszyński.
13: Najwięcej interwencji dotyczyło usuwania skutków silnego wiatru, ponad 200. Na skutek silnego wiatru uszkodzone zostały 22 dachy na budynkach mieszkalnych.
12: Mówi nam Aneta Gołębiowska, rzeczniczka śląskich strażaków. A w regionie od rana trwa sprzątanie. Najwięcej szkód dynamiczna pogoda wyrządziła w centralnej części regionu. To był Armagedon, mówią mieszkańcy w rozmowie z naszym reporterem Dariuszem Bromboszem.
14: Teraz wielkie sprzątanie.
15: Tak, że będziemy osuszać, myć, sprzątać. Wszystko było w środku, także wszystkie meble będziemy odsuwać.
16: Wszystko zalane. Wszystko trzeba umyć.
14: Tu też powalone drzewa.
16: No są powalone.
17: Pana cała piwnica jest zalana. Czy wszystko wypłynęło? Przetwory, nie przetwory?
16: O, bardzo wiało. Wieczorem. To wiało, no i padało. To na zimno tak.
14: Aż trudno uwierzyć, bo jeszcze dwa dni temu ponad 30 stopni.
18: No właśnie, straszna różnica, nie? Temperatur. Okropnie.
12: A w całym kraju strażacy interweniowali ponad 1000 razy. Dwa równoległe postępowania w sprawie katastrofy autokaru z udziałem Polaków na Węgrzech. Sprawę badają śledczy obu krajów. We wczorajszych oględzinach wraku uczestniczył prokurator z Krosna, a współpraca śledczych jest możliwa dzięki tak zwanemu europejskiemu nakazowi dochodzeniowemu. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Mateusz, powiedz, co dokładnie zakłada ten dokument?
19: To wniosek polskich śledczych, w którym proszą o zabezpieczenie zebranej na bieżąco przez węgierskich prokuratorów dokumentacji na miejscu tragedii, ale też wszystkich niezbędnych dla śledztwa materiałów, w tym dokumentacji medycznej poszkodowanych pasażerów. Polskie śledztwo toczy się pod kątem spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.
20: Ze wstępnych ustaleń wynika, że autokar z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał z pasa ruchu na pobocze, gdzie się przewrócił.
19: Mówiła Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Na miejscu jest pracownik tej jednostki, który bierze udział w działaniach węgierskich śledczych. Przypomnę, w wypadku na autostradzie M3 zginęło 12 naszych rodaków, którzy wracali z pielgrzymki do Medjugorje.
12: Kierowca autokaru został zatrzymany, dziś stanie przed węgierskim sądem. Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje Pyszne.pl. To po tym, jak pod koniec lipca firma zwolniła ponad 4,5 tysiąca kurierów. Jeżeli kontrola wykaże, że pracownicy powinni być zatrudnieni na umowach o pracę, spółkę czekają gigantyczne koszty i wypłata odpraw.
7: Jeżeli chodzi o inne platformy występujące na rynku, to w naszej ocenie sytuacja tam jest często jeszcze gorsza niż sytuacja w Pyszne. Dlatego, że Pyszne dotychczas zatrudniało na umowie zlecenie ze stawką godzinową, przestrzegało przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Niestety powszechną praktyką w wielu pozostałych platformach jest zatrudnianie na różnego rodzaju dziwnych umowach.
12: Mówił Stanisław Kierwiak ze Związku Zawodowego Konfederacja Pracy. Przedstawiciele Pyszne.pl nie kryją zaskoczenia, a rzecznik Platformy Aleksander Rosa pyta o intencje urzędników.
21: Mamy obecnie do czynienia z sytuacją, w której po sobie następują kontrole, będące w tym samym przedmiotowym zakresie i które to kontrole prowadzone są w sposób, można powiedzieć, błyskawiczny. Chciałoby się powiedzieć, czy już w oparciu o z góry przesądzony rezultat.
12: Ustawa o pracy platformowej, która ma uregulować kwestie zatrudnienia w aplikacjach takich jak Pyszne.pl czy Uber, trafiła już do konsultacji społecznych. Przepisy muszą wejść w życie najpóźniej do 3 grudnia.
0: Wiadomości Radia Plus.
12: To na koniec jeszcze krótko sport. Duży transfer FC Barcelony na ostatniej prostej. W Katalonii pojawił się Rodri, który w najbliższych godzinach ma sfinalizować swoje przejście z Manchesteru City. O transferze najlepszego zawodnika ostatniego mundialu jest głośno od kilku dni. Barca ma za niego zapłacić ponad 70 milionów euro.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
22: Prawie 5 minut po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Maria Magdalena i Sandra na początek tej godziny.

0: Gloria Gaynor w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 20 minut po 9. Teraz 18 dzień sierpnia w kalendarzu. I wczoraj stało się coś takiego dziwnego, ponieważ o 20 u mnie za oknem był już zmierzch. I sprawdzam, i dzisiaj dzień trwa 2 godziny i 16 minut krócej niż ten najdłuższy dzień. I wszystko wskazuje na to, że te dni będą coraz krótsze. Ale na szczęście mamy jeszcze lato. I to lato będzie przez miesiąc z nami, przynajmniej kalendarzowe, więc cieszymy się z tego, co mamy i z nadzieją wypatrujemy słońce, które ostatnio nam troszeczkę też za bardzo dopiekało. No nie dogodzisz, nie dogodzisz. 21 minut po 9 na zegarze. Złą pogodę będziemy sobie osładzać piosenkami.
1: Radio Plus. Radio Plus. Głogów.
2: Reklama.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: jeden najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Codziennie
1: niskie ceny. Po reklamie.

Tarzan Boi Baltimora w Radio Plus Lato z notą nostalgii. 27 minut, 26 już nawet do 11. Mówiłam dziś o tych miejscach na świecie najmniej zatłoczonych turystycznie. To czas na te najbardziej zatłoczone, jeśli chodzi o Europę. Według badań platformy Holidu, tym miejscem, tym miastem, które jest jednym z najbardziej zatłoczonych w Europie, jest Dubrownik. Przypada tam 36 turystów na jednego mieszkańca. To w pełnym sezonie. Do tego jest jeszcze Wenecja. Tutaj 21 turystów na jednego mieszkańca, Brugia belgijska, Rodos w Grecji, a także Reykjavik. Tutaj 16 turystów na każdego mieszkańca, więc jest to sporo osób, gdy wszyscy nagle stanowią przyjechać do takiego Dubrownika, który jest niewielki przecież, to faktycznie robi się bardzo tłoczno i takim rozwiązaniem może być przyjeżdżanie do takich miejsc właśnie poza sezonem. Jeżeli możemy sobie na to pozwolić, że nie mamy młodzieży szkolnej w domu, to maj na przykład w Dubrowniku bardzo przyjemny, ciepły, nie smaży nas tak słońce na tym dubrownickim murze jak na przykład w lipcu czy w sierpniu, a przy okazji też możemy pooddychać i poczuć to miasto tak, jak ono wygląda normalnie. Więc to jest jakiś pomysł na to, jak zwiedzać te najbardziej zatłoczone miejsca poza sezonem. A gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek się na wakacje wybraliście, czy zostaliście też w domu, to czekajmy na te pozdrowienia z wakacji od Was. Na radioplus.pl specjalny formularz. Wyślijcie nam pocztówkę z pozdrowieniami, czyli zróbcie po prostu zdjęcie i dołączcie pozdrowienia, a my odeślemy swoją pocztówkę z pozdrowieniami, z naszymi podpisami, a także taką pocztówkę, którą będzie można komuś wysłać. Do tego jeszcze zestaw letnich gadżetów Radia Plus. I na radioplus.pl szukajcie szczegółów. Self Control i Laura Brenningan teraz w Radio Plus.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, 16 minut do 11. Jeśli chodzi o Whitney Houston i piosenkę I Wanna Dance With Somebody, to możemy ją teraz zobaczyć. No nie tak dosłownie, ale właśnie jedna z najpopularniejszych lalek na świecie ma twarz Whitney Houston. I to twarz i kostium, który jest zaczerpnięty z teledysku I Wanna Dance With Somebody z okazji urodzin, które świętowałaby artystka 63. i też 40-lecia kariery, gdyby mogła świętować, ukazała się lalka Barbie właśnie z jej wizerunkiem. Już Whitney Houston już dawno temu, gdy jeszcze żyła, myślała o tym, że chciałaby mieć swoją lalkę. Wtedy myślano o tym, żeby to była lalka z filmu Bodyguard, a tym razem jednak firma postanowiła uhonorować artystkę i jej karierę właśnie tym utworem, do którego wszyscy chyba chcemy tańczyć. I jeśli chodzi o lalkę Whitney Houston, to tutaj odwzorowano właśnie dokładnie to, co artystka miała na sobie w teledysku The I Wanna Dance With Somebody z 1987 roku, więc jest ta dopasowana sukienka w takim kolorze brzosowo-różowym. Są specjalne kolczyki, do tego ta burza loków. No i zastanawiam mnie tylko, czy to będzie taka lalka, którą będą bawiły się dziewczynki, czy raczej dziewczyny takie w wieku 40-50 lat ustawią sobie taką lalkę na półce.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
6: Największe centrum BHB w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i BHB. Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62. www.aio.com.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Głogów.
1: Kolejne osoby są przygotowywane do transportu do Polski. Nowe informacje po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech. Taniej zatankowanie. Na zachodzie Polski więcej kierowców z Niemiec. W wakacje brakuje krwi. Potrzeby każdego dnia są ogromne. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejne osoby będą przygotowywane do wypisu i transportu. To najnowsze informacje od wojewody podkarpackiej po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech. Wczoraj specjalnym samolotem do kraju wróciło 21 poszkodowanych pielgrzymów. 18 osób pozostaje w węgierskich placówkach. Dalsze decyzje będą podejmować lekarze, zaznaczała Teresa Kubas-Hul. Na miejscu jest też członek rządowego zespołu humanitarno-medycznego.
2: Razem współpracując z lekarzami oraz z personelem medycznym szpitali, w których przebywają nasi mieszkańcy. O decyzji, kiedy ten transport nastąpi, w pierwszej kolejności dowiedzą się rodziny.
1: W katastrofie zginęło 12 osób. Rodziny ofiar, jak słyszymy, otrzymają wsparcie w sprowadzeniu ciał do kraju.
2: 7 osób zostało już potwierdzonych, gdzie mamy raporty, mamy protokoły. Czekamy na 5 kolejnych. Spodziewamy się, że otrzymamy to w dniu dzisiejszym.
1: A dodajmy, dziś przed węgierski sąd zostanie doprowadzony kierowca autokaru. Prokuratura chce przedłużenia dla niego aresztu o 30 dni. 10 osób zginęło w rosyjskim ostrzale miejscowości Peczenichy pod Charkowem. 8 zostało rannych. Lokalne władze poinformowały, że Rosjanie zaatakowali wieś rakietą. Uszkodzone są prywatne domy, sklepy, poczta i samochody. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Tanie zatankowanie. Cieszą się nie tylko polscy kierowcy. Na 2 ostatnie tygodnie wakacji wrócił program CPN, a na stacjach na zachodzie Polski od razu pojawili się kierowcy z Niemiec, którzy korzystają z tańszego tankowania.
3: Jest taniej, po prostu taniej. Jestem z Niemiec, a u nas olej napędowy kosztuje nawet 2 euro i 30 centów. Tankuję kanister, a także samochód. 60-70 litrów. Tankuję głównie samochód i przyjeżdżam z Mecklenburgii. U nas benzyna kosztuje 2 euro i 20 centów. To różnica około 60 centów.
1: Resort Energii zaznacza, że polskie ceny są teraz jednymi z najniższych w Europie, przez co rząd analizuje sytuację również pod kątem turystyki paliwowej. Ale w żaden sposób nie zagrozi ona ani dostawom, ani dostępności surowca na stacjach, zapewnia ministerstwo. Niebawem do emerytów i rencistów trafią dodatkowe świadczenia z ZUS-u. We wrześniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci tak zwane czternastki. Pełna kwota wyniesie w tym roku blisko 1980 zł brutto. Seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków, mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS-u na Lubelszczyźnie.
4: Wypłata czternastek z ZUS ruszy tuż przed 1 września. Każdy uprawniony dostanie swoją czternastkę razem z podstawową emeryturą lub rentą w tym samym przelewie czy przekazie pocztowym we własnym terminie płatności.
1: ZUS nie wypłaci dodatkowego świadczenia, jeśli wyniesie ono mniej niż 50 zł brutto.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ten problem wraca co roku o tej porze. W wakacje brakuje krwi. Przez urlopy i wyjazdy dzieli się nią mniej krwiodawców, a potrzeby każdego dnia są ogromne. Dlatego centra krwiodawstwa apelują.
5: Sezon wakacyjny jest zawsze najtrudniejszym czasem, dlatego że jest dużo wypadków, dużo jest potrzebnej krwi, a po drugie są jeszcze przewlekle chorzy pacjenci, którzy stale potrzebują przetaczania krwi, dlatego człowiek jest potrzebny drugiemu człowiekowi, żeby móc oddać krew i po prostu pomóc. Zapraszamy wszystkich, kto jest zdrowy, zapraszamy do oddania krwi.
1: Mówi Celina Pancerz z Nowosądeckiego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Na krew można oddać nie tylko w punktach stacjonarnych, ale też podczas różnych akcji wyjazdowych, których latem jest wyjątkowo dużo.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
6: 4 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Belowy, Lady Punk, OMD i Ace of Base w najbliższym czasie.

0: Space w Radiu Plus Lato z notą nostalgii. 20 minut po 11 na zegarze. Czy pocztówki już wysłane? Gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, zróbcie taką pocztówkę zdjęciową. Wyślijcie do nas, a my się odwdzięczymy pozdrowieniami i pocztówką Lato z notą nostalgii od Radia Plus. Do tego dołożymy jeszcze pocztówkę taką, którą możecie komuś wysłać i masę naszych wakacyjnych gadżetów. Radioplus.pl, tam czekamy na waszą pocztówkę z wakacji. Przypomnijcie sobie czas, w którym byliście na kolonii i wysyłaliście pocztówki z pozdrowieniami. No, z pozdrowieniami czasami do rodziców ze specjalną informacją, że pieniądze się skończyły, więc warto byłoby je dosłać, żeby tak pociecha szczęśliwa na tych czasach, na tych wakacjach wypoczywała. Albo właśnie takie wczasy z rodzicami w domku typu Brda w lesie, gdzie na poddaszu czuć było zapach tej smoły od papy, którą był dach przykryty. Proszę sobie to wszystko przypomnieć, a potem napisać do nas z pozdrowieniami z wakacji. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
1: Radio Plus. Głogów.
2: Reklama. Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
1: Pora na wakacje.
2: Pora na hybrydę z rabatem.
3: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus. Szczegóły.
4: Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą...
5: Idziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą...

0: wakacji w Radiu Plus.
1: A dzisiaj będzie to pocztówka od Natalii. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wakacyjnie.
1: Natalio, to taka pocztówka z czasów pod jabłonią, nie z czasów pod gruszą, tylko w czasy pod jabłonią. Przepiękna jabłoń i życzenia niezwykle ciepłe, choć ze zwykłego miejsca, wakacyjne dla całej ekipy speakerów Radia Plus przesyła zwykła Natalia ze zwykłej Bydgoszczy. Ja się tutaj nie zgadzam, ale doczytam do końca. Tegoroczna kanikuła przybrała budżetowe szaty, dlatego uwiecznione zdjęcie zrobiono na rodzinnej działce pod miastem i ma ono także budżetowy charakter, brak na nim mojej osoby. Uznałam jednak, że widok zwykłej jabłoni ze zwykłymi owocami może cieszyć nie mniej niż kadry z egzotycznych destynacji z własnym obliczem, choć radość raczej taka sama, zwłaszcza jeśli na co dzień mieszka się w ruchliwym centrum miasta. W każdym razie zwykła działka z małym radyjkiem i stacją Radio Plus robią mi lato, za co dziękuję i pozdrawiam. My bardzo dziękujemy i Nataliu, po pierwsze, jesteś niezwykła. Niezwykła jest to pocztówka i niezwykłe jest to, że znalazłaś chwilę, żeby do nas napisać o tych wakacjach na działce, bo to też przyjemne przecież.
2: Jak najbardziej. Poza tym uważam, że nawet takie zwykłe przesiadywanie pod tą właśnie symboliczną, czy gruszą, czy jabłonią też jest, może być ciekawe. Tym bardziej, że trochę to nawiązuje do czasów takich nostalgicznych sprzed 30-40 lat, mimo że akurat mam

0: 30-40 lat, akurat ten wiek, ale uważam, że to też może być fajne, sympatyczne, tym bardziej, jeżeli jest się zmuszonym do spędzania akurat takiej formy wakacji.
1: Ja myślę, że to jest całkiem przyjemne też zmuszanie, bo właśnie taka chwila oddechu, jak się ma działkę, to czasami tych wakacji wcale nie potrzebujemy gdzieś wyjeżdżać.
0: Jasne, myślę, że takie kierunki jak Turcja, Egipt, czy jakieś zamorskie kraje są w porządku, owszem, ale jeżeli naprawdę mieszka się przy bardzo ruchliwej ulicy, w dużym mieście, to należy to docenić, to co się ma.
1: To ja jeszcze tylko dopytam o te jabłka, które spadły z drzewa. Co to za jabłoń?
0: Trudno powiedzieć dokładnie jaki gatunek, jaka odmiana, natomiast wiem, że przepyszny kompot wyszedł i wychodzi cały czas.
1: Cudownie. To jeszcze, kiedy ostatnią pocztówkę taką ręcznie wypisałaś?
0: Myślę, że jakieś 20 lat temu.
1: Ach, to będzie jedna pocztówka czysta z okazji, super, żeby komuś jeszcze ją wysłać. Być może się skusisz na takie pozdrowienia, lato z nutą nostalgii. Pocztówka także od nas i jeszcze zestaw gadżetów od Radia Plus. A jeśli masz jeszcze teraz ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
0: Tak jak napisałam może w swojej wiadomości, dla wszystkich speakerów Radia Plus i wszystkich słuchaczy i tych, którzy spędzają aktywnie lub mniej aktywnie czas na swoich działkach, a także na tych zagranicznych, egzotycznych podróżach.
1: Jasne, do tych pozdrowień się dołączamy. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Do usłyszenia.
0: Dziękuję uprzejmie, do usłyszenia.
1: A na wasze pocztówki z wakacji czekamy na radioplus.pl.
2: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.

0: Julia i Chris Ria w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 14 minut do 12 i do południa jeszcze m.in. El Condor Pasa i Simon i Garfunkel.
1: Radio Plus Głogów.

0: chałupy. Welcome, to jest Zbigniew Wodecki na koniec 11. Wakacyjnie kończymy 11. Do 12 pozostały tylko 3 minuty. Za chwilę wiadomości i przebojowa poczta. Dzięki za dziś. Do usłyszenia. Do jutra.
1: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus, Głogów.
1: Dziś stanie przed węgierskim sądem kierowca polskiego autokaru po wypadku, w którym zginęło 12 osób. Napad na jubilera w Bydgoszczy, trwają poszukiwania sprawcy. Złota alga na kanale Gliwickim, już 300 kg śniętych ryb. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zostanie doprowadzony przed węgierski sąd. Dziś decyzja w sprawie przedłużenia aresztu dla kierowcy autokaru, który rozbił się przewożąc Polaków z pielgrzymki do Medjugorje. Mężczyzna został wcześniej przesłuchany w charakterze podejrzanego. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co zarzuca mu prokuratura?
2: Nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym o charakterze masowym. Według śledczych kierowca zasnął podczas jazdy i w efekcie autokar zjechał z jezdni do rowu przy autostradzie. Mężczyzna został przesłuchany, ale do wczorajszego popołudnia nie złożył wyjaśnień. Prokuratura chce dla niego przedłużenia aresztu o 30 dni. Obecnie nie toczą się też żadne negocjacje w sprawie przekazania kierowcy stronie polskiej. Dochodzenie w sprawie katastrofy trwa. W planach są kolejne przesłuchania świadków, badania kryminalistyczne i uzyskanie opinii biegłych.
1: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. Trwa obława na sprawcę napadu na jubilera w największej w Bydgoszczy galerii handlowej. Do kradzieży doszło wczoraj wieczorem, tuż przed jej zamknięciem. Sprawca ukradł kilka pudełek z biżuterią i uciekł.
3: Policjanci z bydgoskiego Szwederowa, którzy przybyli na miejsce, potwierdzili to zgłoszenie i w tej sprawie prowadzą czynności mające na celu ustalenie i zatrzymanie sprawcy tego przestępstwa.
1: Mówi Jakub Skrzypek z bydgoskiej policji. Służby analizują teraz nagrania z kamer monitoringu. Czerwony alarm na kanale Gliwickim. Wojewoda Śląski wprowadził zakaz korzystania z jego części. W wodzie pojawiła się złota alga. Padło już blisko 300 kg ryb.
4: Zakwit tego fitoplanktonu może powodować toksyczne oddziaływanie na inne organizmy żyjące w wodzie. Kontynuujemy właśnie nasze rejsy kontrolne, patrole interwencyjne od strony wody i lądu na długości całego kanału Gliwickiego. W sekcjach 5 i 6 kanału Gliwickiego całkowicie ograniczyliśmy przepływ wód w dół kanału. Trzymaliśmy do odwołania śluzowania na śluzie Łabędy i Dzierżno.
1: Mówiła Linda Hoffman z Wód Polskich na Śląsku. Złota alga była przyczyną katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022, a dwa lata temu masowego śnięcia ryb w zbiorniku Dzierżno Duże. Zdaniem ekologów jej rozwojowi sprzyja silne zasolenie wód, między innymi przez działalność kopalń.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wiemy, co stanie się z mozaikami na dworcu Warszawa Śródmieście. Kolejarze rozpoczęli żone mozaiki Wojciecha Fangora.
5: O decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, której utrzymanie w mocy potwierdził sąd. Właściwa konserwacja zabytkowych dekoracji ma zostać przeprowadzona podczas remontu dworca.
6: Nie mogliśmy czekać z tego powodu, że mozaiki są zalewane przez nieszczelności. Dostaje się tam woda opadowa. Część mozaik uległa już uszkodzeniu mechanicznemu. Są problemy ze spoiwem, w związku z tym pojedyncze elementy ceramiczne odpadają.
5: Mówi Marcin Dawidowicz, mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków. 79 abstrakcyjnych kompozycji ze szkliwionych elementów ceramicznych wykonano ponad pół wieku temu w zakładach fajansu we Włocławku.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
7: Mateusz Król, zapraszam na wiadomości Radia Plus Głogów. Sprawa prawie pół miliona złotych za fikcyjne nadgodziny i zjazdy pod ziemię w zakładach górniczych Lubin wraca na wokandę. Sąd Najwyższy uchylił wyrok uniewinniający 4 pracowników i nakazał ponowne rozpoznanie sprawy. Według prokuratury mężczyźni w latach 2013-18 mieli pobierać pieniądze za pracę, której faktycznie nie wykonywali. Sprawą ponownie zajmie się sąd apelacyjny we Wrocławiu. 5800 papierosów bez polskich znaków akcyzy zabezpieczyli polkowiccy policjanci. Nielegalny towar znaleziono w mieszkaniu 69-letniego mieszkańca powiatu polkowickiego. Mężczyzna usłyszał zarzut i przyznał się do winy. Według policji straty Skarbu Państwa mogły wynieść około 10 tysięcy złotych. 69-latkowi grozi grzywna. Blisko 30 młodych szczypiornistów rozpoczęło półkolonie z piłką ręczną w hali imienia Ryszarda Matuszaka w Głogowie. Zajęcia organizują powiat głogowski i SPR Chrobry Głogów. Pierwszy trening poprowadzili trener Chrobrego Witali Nat oraz bramkarz Rafał Stachera. Jak podkreślają organizatorzy, najważniejsze są ruch, dobra zabawa i oderwanie dzieci od ekranów.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
7: Wtorek w Głogowie z aurą w kratkę. Na niebie mamy trochę słońca i trochę chmur. Synoptycy nie przewidują na dziś opadów deszczu. Termometry wskazują do 19-20 stopni Celsjusza. Wiatr jest umiarkowany.
8: Sponsorem prognozy pogody był właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
9: Jesteśmy, Marek Sierocki, dzień dobry.
10: Jan Pasterski, witamy serdecznie. Czy wiesz, Janku, że blisko 90% piosenek, które trafiły na listy przebojów, to piosenki o miłości?
9: Mhm.
10: I takim utworem zaczynamy. Everything I Do It For You, Bryan Adams.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: W tym tygodniu rozdajemy zaproszenia na spektakl multimedialny Zobaczyć piosenkę. Takie spektakle już się odbyły wiosną, teraz kolejna porcja na jesieni, a Radio Plus jest patronem medialnym tych wydarzeń.
2: Zgadza się i już 15 września, to będzie wtorek, o godzinie 19 w Warszawie będzie się można wybrać na ten spektakl. Mamy dla Was podwójne zaproszenia. Dajcie krótko znać, dlaczego chcielibyście się akurat wtedy pojawić. Czekamy na SMS-y pod 691-141-141.
1: Teraz zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Gdyby żyła, dziś świętowałaby urodziny, bowiem 18 sierpnia 1946 roku urodziła się Irena Jarocka. Artystka odeszła od nas w roku 2012. Urodziła się w Srebrnej Górze, ale dorastała w Gdańsku. Tam też odebrała bardzo gruntowne wykształcenie muzyczne, bowiem uczęszczała do studium nauczycielstwa.

nauczycielskiego wychowania fizycznego i biologii, ale studiowała też na Wydziale Wychowania Muzycznego Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Gdańsku. No i występowała w rozmaitych zespołach. W końcu w roku 65 debiutowała na estradzie w klubie Rudy Kot. To był wówczas bardzo słynny klub Rudy Kot, oczywiście w Gdańsku. No i tak rozpoczęła się jej profesjonalna kariera. Występowała i na festiwalu w Opolu i towarzyszyła chociażby Alibabką podczas występów w telewizyjnych programach. W roku 68 utworem Gondolierzy z Nadwisły wzięła udział w festiwalu piosenki w Sopocie i zdobyła wyróżnienie za interpretację. Wyjechała na stypendium muzyczne do Francji, do Paryża. Tam doskonaliła sztukę śpiewania, sztukę estradową. No i potem wiele przebojów wylansowała po powrocie do Polski. Chociażby piosenkę, którą za chwilę zagramy, Wymyśliłam Cię, ale też ma na swym koncie wielki, wręcz światowy, można powiedzieć, przebój. Odpływają kawiarenki, bo ta piosenka zdobyła nagrodę na najsłynniejszym wówczas festiwalu światowym w Tokio. Wymyśliłam Cię, Irena Jarocka. Gdyby żyła dziś, świętowałaby urodziny.

0: Laidback i Sunshine Reggae, największy przebój duńskiego duetu. Piosenka bardzo często wykorzystywana na składankach z wakacyjnymi przebojami. A za chwilę przekonamy się, kto dostaje od nas kolejne zaproszenia na spektakl Zobaczyć Piosenkę.
1: Zgadza się, dozwoniliśmy się do Michała. Michale, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie, witam państwa.
0: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry. Napisałeś z prośbą o podwójne zaproszenie, ale nie zostawiasz go dla siebie, tylko przekazujesz dalej, tak?
2: Tak jest, zgadza się. Chciałbym to przekazać przede wszystkim mojej mamie, ale ogólnie moim rodzicom, w podziękowaniu za to, że tak pięknie moja mama w pomocy przy dzieciach, bo my, wiadomo, jak to młodzi ludzie, pracujemy, mamy po 30, więc pracujemy dużo, a mama bardzo pomaga i pilnuje naszych dzieci, także dziękujemy ci, mamo, serdecznie i chciałbym, żebyś się dobrze 15 września bawiła na tej fantastycznej imprezie, na tym spektaklu, żeby to był twój wieczór i twojego, i mojego taty oczywiście.
0: Świetnie. O, dołączamy się do tych rzeczy.
1: Dołączamy się w 100%.
0: To bardzo budujące, co powiedziałeś, naprawdę.
1: Tak, jeśli rodzice nie słyszeli, to mam nadzieję, że za chwilę będzie
2: się przekazywał. Podobno nagrywa, więc mówię, ona nagrywa, także może usłyszę.
1: Super. Trzymaj się, Michale, dobrej zabawy życzymy w naszym imieniu rodzicom i wszystkiego co najlepsze. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, wszystkiego dobrego.
0: Teraz zaglądamy na naszą półkę z płytami, z których rzadko korzystamy, i wyciągamy album z największymi przebojami włoskiego duetu Paula i Chiara. To dwie siostry, Paula i Chiara Lezzi, w roku 1996 postanowiły występować. No i rok później wystąpiły już na konkursie Festiwalu Piosenki Włoskiej w Sanremo w kategorii nowych artystów i wygrały tę konkurencję piosenką, które same napisały, Amici come prima. Potem kolejne piosenki pojawiały się na włoskich listach przebojów i wreszcie przyszedł rok 98.

wtedy wydały singiel zatytułowany Vamos a Bailar. To piosenka, która podbiła listy przebojów w całej Europie. Wzorem duetu Rigueira, innego włoskiego duetu, siostry Paula i Chiara, swoje piosenki w większości śpiewały po hiszpańsku, bo wiadomo, że hiszpański to jeden z najpopularniejszych języków na świecie. Vamos a Bailar i Paula i Chiara.

0: Za nami panie z zespołu The Runettes, wyjątkowo taneczny przebój Be My Baby.
1: A teraz zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. 18 sierpnia 1952 roku w Houston urodził się Patrick Swayze. Odszedł od nas we wrześniu 2009 roku. Znakomity aktor filmowy, telewizyjny, tancerz, wokalista i choreograf. Ja podziwiałem jego zdolności taneczne, szczególnie w filmie Dirty Dancing, no ale też zdolności wokalne, bo w tym filmie zaśpiewał piękną piosenkę She's Like a Wind.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Radio Plus Głogów.
1: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Aż by się chciało powiedzieć, kiedy to zleciało, że dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, teraz będą wbiegały za 2 tygodnie. Nie wiem, czy wesoło, ale...
1: Różnie to ale bywa tak. Z tymi dziećmi. Powoli kończymy dzisiejszą przebojową pocztę. Zaproszenie na dziś wieczór o godzinie 20:00. Przeboje z nudą nostalgii w wakacyjnych klimatach, zmiksowane non-stop. Do 22:00 będę grał dla Państwa. Na zakończenie jeszcze zaglądamy do muzycznego kalendarza. 18 sierpnia 2012 roku w Los Angeles zmarł Scott McKenzie, znakomity wokalista, znany m.in. z przeboju San Francisco. I tym utworem kończymy dzisiejszą przebojową pocztę.

0: Radio Plus Głogów.
1: Na 99% znajduje się w Naddniestrzu. Nowe informacje służb po Marcinie Romanowskim. Czwarty dzień akcji strażaków to w miejscu pożaru zakładu przetwarzania odpadów na Pomorzu. Sprawdzimy też ceny na stacjach. Jutro będzie nieco drożej. Minęła 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pilne informacje od premiera na temat Marcina Romanowskiego. Na 99% znajduje się w Naddniestrzu, przekazał Donald Tusk w sprawie poszukiwanego posła PiSu. Jak mówił, na to wskazują ustalenia służb państw z regionu, z którymi Polska współpracuje.
2: Chyba nie trzeba tu komentarzy. Znaczy sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która kryła, korzystała z takich ludzi i do dzisiaj ich kryje.
1: Z kolei prokuratura ocenia, że nie ma podstaw do wydania listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Przypomnijmy, wniosek w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przesyłka została nadana z Tiraspola, stolicy separatystycznego regionu Mołdawii uzależnionego od Rosji. Śledczy zwrócili się do władz w Kiszyniowie, ale też Rumunii. Chcą dowiedzieć się, czy podejrzany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości przekraczał granice tych państw oraz czy przebywa tu pod wskazanym przez siebie adresem na terenie Naddniestrza. Czwarty dzień walki z ogniem w Chlewnicy na Pomorzu. Mimo że miejsce pożaru zostało zlokalizowane już w sobotę, strażacy nadal dogaszają pogorzelisko zakładu gospodarowania odpadami. Ogień strawił 4 hale o łącznej powierzchni 5000 m2 oraz budynek biurowy.
3: Jedna hala się pali nadal, kwatera zakładowa pali się nadal. Na miejscu 13 zastępów, próbujemy dalej rozprawić się z tym zdarzeniem.
1: Mówi Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku. Działania mogą potrwać jeszcze około doby. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Maksymalne ceny paliw na stacjach będą jutro nieco wyższe niż dziś, poinformował o tym minister energii. Za 95 zapłacimy nie więcej niż 6,46 za litra, za diesla 7,47. Przypomnijmy, pakiet ceny paliwa niżej został przywrócony wczoraj. Do końca wakacji kierowcy będą płacić obniżoną stawkę VAT. Ponad 30 kg narkotyków w mieszkaniu w Łodzi. Wśród zabezpieczonych substancji była m.in. marihuana, amfetamina, morfina, MDMA i mefedron. Zatrzymany w Świecku 42-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.
4: Tam w różnych miejscach, m.in. w szafkach i zamrażalce, znaleźli znaczne ilości narkotyków. Łącznie zabezpieczono ponad 30 kg substancji odurzających i psychotropowych.
1: Mówi Edyta Machnik z Policji w Łodzi. Mężczyzna usłyszał zarzuty, grozi mu 10 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W Szczecinie ruszył nabór do programu Dom dla Studenta. Czeka 49 takich miejsc. Studenci szczecińskich uczelni pochodzący spoza miasta mogą starać się o lokale należące do TBS-u.
5: Są to miejsca w pokojach jedno- i dwuosobowych, w wyremontowanych mieszkaniach, wyposażonych, zlokalizowanych w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie uczelni. Dom dla studenta to przede wszystkim stabilny, bezpieczny najem na bardzo atrakcyjnych warunkach finansowych.
1: Mówi Paulina Łądka z Centrum Informacji Miasta. Na nabór potrwa do czwartku do godziny 15.
6: Mateusz Król, zapraszam na wiadomości Radia Plus Głogów. Most Obrońców Głogowa 1109, tak zdaniem Komitetu Społecznego Bezpieczne Głogów, powinna nazywać się nowa przeprawa przez Odrę, która powstanie w ramach obwodnicy miasta. Organizacja chce złożyć w tej sprawie oficjalny wniosek do prezydenta. Nazwa ma nawiązywać do historycznej obrony Głogowa, mówi Arkadiusz Wójcik, Bezpieczny Głogów.
7: Mamy nadzieję, że nasz wniosek, nasza propozycja znajdzie uznanie wśród obywateli miasta i gminy przede wszystkim. Motywujemy swoją propozycję tym, że wiadomo, względy historyczne, to też do końca chyba już nie musimy tutaj tłumaczyć. Wiadomo, obrona Głogowa, 1109 rok. Bardzo ważne rzeczy się tutaj działy. Heroiczna obrona tych ziem i polskości, i państwowości.
6: Przy moście miałaby się również znaleźć tablica przypominająca o wydarzeniach z 1109 roku. 4 ulice na osiedlu Kościuszki w Głogowie już po remoncie. Prace na Asnyka, Lompy, Żeromskiego i Kochanowskiego kosztowały łącznie 2 600 000 zł. Powstały nowe jezdnie i chodniki, wymieniono także sieć wodociągową. Miasto rozpoczęło już kolejną inwestycję drogową, tym razem na osiedlu Piastów Śląskich.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
6: Wtorek w Głogowie z aurą w kratkę. Na niebie mamy trochę słońca i trochę chmur. Synoptycy nie przewidują na dziś opadów deszczu. Termometry wskazują do 19-20 stopni Celsjusza. Wiatr jest umiarkowany.
8: Sponsorem prognozy pogody był właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: i Jason Donovan, który zaczyna nam tę godzinę zapieczętowane posełunkiem Silly Dwee Wiek History teraz w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: przeboje, przy których niezmiennie lubimy się bawić, odpoczywać, no zwłaszcza w wakacje, a przed nami jeszcze prawie 2 tygodnie tych sierpniowych wakacji korzystamy. Zatem kto może, to korzysta na pewno, prawda? Mam nadzieję, że dobrze się bawicie, a nawet trochę jestem w stanie podejrzeć, bo trwa nasza zabawa, pocztówka z wakacji z Radiem Plus, zabawa, w której wysyłacie nam właśnie zdjęcia z tego, jak spędzacie swój wolny czas na wakacjach, do czego zresztą zachęcamy. Przy okazji też parę pozdrowień ciepłych leci od was, na przykład z Mazur, albo z gór, albo z nadmorza, no nierzadko też ulubione polskie zagraniczne kierunki, czyli chociażby Grecja albo Turcja, stamtąd też pozdrowienia dostajemy, za które bardzo dziękujemy. No i tak, i można nam takie zdjęcie i pozdrowienia na Radio Plus PL przesłać. Warto codziennie. Rozdajemy wam w ramach podziękowań takie letnie gadżety od Radia Plus. Dzisiaj nie będzie inaczej. Mniej więcej za godzinę od teraz wyślę komuś koszulkę, zawieszkę na bagaż, smycz, pomadkę z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i jeszcze ręcznik kąpielowy dorzucę. Coś takiego na pewno się przyda i przy tym obecnym wyjeździe, i przy kolejnych, które z pewnością się trafią. A do tego jeszcze 2 pocztówki, takie klasyczne, jak to się niegdyś wysyłało, jedna podpisana przez nas redakcyjnie z pozdrowieniami również, i do tego jeszcze czyściutka, druga zupełnie można komuś wysłać, pobudzić nostalgię, coraz rzadziej się te pocztówki wysyła. Kiedyś no to właściwie taki wyjazd wakacyjny bez wysłania komuś pocztówki to nie był prawdziwy wyjazd. Teraz będzie szansa, żeby to sobie przypomnieć, zatem zapraszamy w Radio Plus za chwilę muzycznie Tina Turner i Michael Jackson.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
6: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
9: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
10: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po reklamie.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

mimowolnie przy tym numerze człowiek ma ochotę wykonać ten słynną choreografię, tak zwany moonwalk Michaela Jacksona i Smooth Criminal. Tylko jedno wykonać, a drugi pomysł i ta wizja, która jest w głowie. Nie przestajemy w każdym razie próbować. Także nie zatrzymujemy się, chociaż tytuł mówi co innego. Stop teraz, Sam Brown.

0: Radio Plus. Głogów.
1: Reklama.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Głogów.

0: była szansa na szybkie boogie-boogie. No i dobrze, dziewczyny z Bakary nam to umożliwiły. No, za chwilę, bo już o 14 w Radiu Plus pora wiadomości. Zapraszamy.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.

0: 15 szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Znowu miałam rację.
2: W czym?
1: We wszystkim.
2: Akurat.
1: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
2: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
1: A nie są?
3: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Po reklamie.

0: Radio Plus Głogów.
1: Woda znów zalała Głuchołazy. Mieszkańcy uderzają we władze. Zarzuty po pożarze w Poznaniu. 2 lata temu zginęło tam 2 strażaków. Jedno ze zwierząt z łódzkiego zoo podbija internet. W sobotę zlot fanów ziemniaka. Jest 14, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W 20 minut nawałnica zmieniła ulicę w potoki. Głuchołazy na Opolszczyźnie, które nawiedziła powódź w 2024, znów zostały podtopione. Mieszkańcy są załamani i rozżaleni. Uważają, że po katastrofie sprzed 2 lat nic się w mieście nie zmieniło.
2: Nic, proszę pana, nie zostało poprawione. To, co oni podają w telewizji, to jest wszystko lipa. Jedynie, co zrobili, to tylko most. Kanalizacja jest nieprzepchana od powodzi. Wczoraj popadało trochę deszczu i wszystko już było. Problem. Szpital zalali, ludzie mają wodę w piwnicach. Po 20 minutach, proszę pana, już się zrobiła tragedia. Ulicami już płynęła woda. A jakby tak padało 2 dni?
1: Sekretarz miasta i szef Centrum Kryzysowego Przemysław Zborowski odpowiada, że kanalizacja nie mogła przyjąć takiej ilości wody.
3: Ilość opadów, która wystąpiła w tym danym momencie, była tak duża, że po prostu kanalizacja nie była w stanie tego przyjąć. Nie jesteśmy, myślę, w stanie się przygotować stuprocentowo na tego typu zjawiska atmosferyczne. To nie jest, tak jak to miało miejsce w 2024 roku, wystąpienie rzeki Kibia i Głuchołazy ze swojego koryta.
1: Rząd zaznacza, że do Głuchołaz po powodzi trafiły ogromne pieniądze na odbudowę i zabezpieczenia, ale nigdy w 100% nie ochronią przed zjawiskami ekstremalnymi. Są zarzuty po tragicznym pożarze w Poznaniu. 8 lat więzienia grozi 2 przedstawicielom firmy, która prowadziła działalność w kamienicy przy ulicy Kraszewskiego. W 2024 doszło tam do pożaru i wybuchu, w którym zginęło 2 strażaków. Szczegóły zna Ari Habir.
4: Według prokuratury zgromadzone dowody wskazują, że do zdarzenia doszło przez prowadzenie w budynku magazynu i serwisu baterii z naruszeniem wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Za nieprawidłowości odpowiedzialni byli przedstawiciele spółki Lupo Adam H. i Agnieszka W.H. Prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące nieumyślnego spowodowania pożaru, zawalenia się kamienicy oraz eksplozji materiałów łatwopalnych. Grozi im za to do 8 lat więzienia.
1: Podejrzani nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Uwaga kierowcy w Świętokrzyskiem. Zablokowana krajowa 42 w Stąporkowie. Ciężarówka wypadła tam z drogi, a ruch blokuje naczepa pojazdu. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Na miejscu pracują policjanci, którzy kierują ruch na objazdy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2,5 godziny.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Podbił serca internautów słynny koendu brazylijski, który mieszka w łódzkim orientarium. To kolczaste zwierzę ma na imię Ziemniak. W sobotę jego miłośnicy spotkają się na specjalnym zlocie.
5: Na czym polega fenomen tego zwierzaka?
6: Polega na jego nosku, kolcach, a także sposobie jego jedzenia. Natalia Marszał, jestem opiekunką zwierząt.
5: A czym się żywi?
6: Głównie są to warzywa, czasem dostaje ryż, a jego ulubiony przysmakiem są fistaszki.
5: Jak ten zlot będzie wyglądał?
7: Będą atrakcje dla najmłodszych. Joanna Budzińska, Orientarium Złódź. Będzie stoisko edukacyjne, gdzie będzie można porozmawiać z edukatorami. Natomiast o godzinie 13 będzie specjalne pokazowe karmienie w pawilonie Ameryki Południowej, gdzie będzie można zobaczyć właśnie w jak bardzo słodki sposób mlaszcze przy jedzeniu.
1: Szczegóły na stronie łódzkiego zoo. Tematem zajął się Daniel Tekliński.
8: Mateusz Król, zapraszam na wiadomości Radia Plus Głogów. Nawet 40 milionów złotych może kosztować rozbudowa zespołu szkół politechnicznych w Głogowie. Temat wrócił za sprawą interpelacji radnego powiatowego Marcina Kuchnickiego. Koncepcja nowego skrzydła jest już gotowa. Jak mówi dyrektor szkoły Paweł Korzeń, obecny budynek nie jest przystosowany do wszystkich potrzeb nowoczesnego kształcenia technicznego.
9: Doszliśmy z poprzednim zarządem do takiego właściwie wniosku, że warto byłoby przemyśleć ten przedwojenny pomysł i dobudować skrzydło, które by spełniało wszystkie warunki współczesnej szkoły.
8: Nowe skrzydło miałoby służyć nie tylko uczniom, a w planach jest również powiatowe centrum nauki. Największą przeszkodą pozostają pieniądze. Według dyrektora inwestycja może kosztować od 30 do 40 milionów złotych i wymagałaby pozyskania zewnętrznego finansowania. W niedzielę Głogów przypomni wydarzenia sprzed 917 lat. O godzinie 11 przy pomniku dzieci głogowskich rozpoczną się obchody rocznicy obrony Głogowa z 1109 roku. W programie są złożenie kwiatów, pieśń o Bolesławie Krzywoustym oraz przejście do kolegiaty na zwiedzanie i wykład historyczny. O 12.30 odprawiona zostanie okolicznościowa msza.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
8: Wtorek w Głogowie z aurą w kratkę. Na niebie mamy trochę słońca i trochę chmur. Synoptycy nie przewidują na dziś opadów deszczu. Termometry wskazują do 19-20 stopni Celsjusza. Wiatr jest umiarkowany.
10: Sponsor. Sponsorem prognozy pogody był właściciel nowoczesnego Centrum Higieny IBHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: O tym, że życie może być piękne, już teraz w Radio Plus. Black i Wonderful Life. Janek Pasterski. Dzień dobry po 14.

wakacje cały czas w pełni i my też robimy sobie takie malutkie rendezvous, bo podsyłacie zdjęcia tego, jak spędzacie swój wolny czas urlopowy. Zapraszamy, można zrobić zdjęcie, warto nawet, bym powiedział, wysłać nam na radio+.pl, naszej stronie internetowej, do tego napisać parę przyjemnych słów pozdrowień, bo ja już za chwilę będę do kogoś w tej sprawie dzwonił, trochę podpytywał, jak tam u was, co słychać, jaka pogoda, jakie aktywności, jakie plany, ale też w prezencie będę miał dwie pocztówki, bo ta zabawa nazywa się pocztówka z wakacji, a zatem nawiązujemy trochę nostalgię do tych dawnych czasów, kiedy jeszcze się pocztówki wysyłało. Jedna również z pozdrowieniami i naszymi redakcyjnymi podpisami, to od nas. Druga zupełnie puściutka, można komuś wysłać, coś napisać, tradycyjnie używając do tego celu poczty, albo zostawić sobie na pamiątkę, ale mamy też zestaw gadżetów letnich, czyli koszulkę, zawieszkę na bagaż, smycz, pomadkę z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i do tego jeszcze dorzucę ręcznik kąpielowy.

0: więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Po reklamie.

0: wakacji w Radiu Plus.
1: Tym razem pocztówkę od Mariusza. Mariuszu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Gdzie zawędrowałeś? Do Norwegii, tak?
2: Tak. To była Norwegia, wyspa Smola. I tamtędy właśnie się jedzie koło tego pięknego łosia, który wam wysłałem na tej...
1: Jest łoś na zdjęciu, ale wyjazd taki troszkę, żeby sobie powędkować przy okazji.
2: Dokładnie. To jest głównie wędkowanie, przy okazji zwiedzanie. Nie zawsze się wypłynie na morze, bo są silne wiatry i sztormy. Tutaj Norwegia w to obfituje. I także tam w chwili, gdy wie, za mocno wieje, to wtedy wówczas zwiedzamy jakieś ciekawsze miejsca. A tak to jak to typowo morskie wędkowanie, łapanie typowo morskich norweskich ryb, halibut, dorsz, molwa, brosna, o takie podobne.
1: To jak te norweskie halibuty, dobre?
2: Przepyszne, tylko największego mi się udało złapałem jednego, 30 kg.
1: No pięknie.
2: Dorsze takie po 18 kg, najmniejsze. No ale jednak smażony halibut jest niezbyt smaczny. Polecam, jak ktoś złapie, go uwędzić.
1: O, widzisz. No i to warto sobie zapamiętać. I jeszcze jesteś w Norwegii, czy już po wakacjach?
2: Jutro wracamy.
1: To jeszcze ostatnie tak, chwile. Łapcie ich jak najwięcej. A do ciebie trafiają dwie klasyczne pocztówki. Jedna z naszymi podpisami, druga puściutka. Ale też do tego koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary i ręcznik plażowy. Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
2: Dzięki bardzo, pozdrawiam serdecznie waszą ekipę całą.
1: Do usłyszenia.
2: Hej.

0: Radio Plus Głogów.
1: Reklama.
0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
4: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.

0: tylko teraz. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj Neonet.
1: Po reklamie.

0: Amanda Lear na koniec tej godziny. Coraz bliżej 15 jesteśmy, czyli w Radiu Plus. Już za chwilę kolejne wydanie wiadomości.
1: Radio Plus, Głogów.

0: Radio Plus, Głogów.
1: Są zarzuty za atak na ukraińskie dzieci w Bydgoszczy. Ciało Rosjanina znaleziono w Warszawie. Jest śledztwo prokuratury. Zakaz wchodzenia do Bałtyku w kilku miejscach. Za chwilę szczegóły. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jedna osoba z zarzutami w sprawie pobicia ukraińskich dzieci w Bydgoszczy. Ofiarami brutalnego ataku padli 14-letnia dziewczynka i jej młodszy brat. Za napaść odpowie 46-letnia kobieta, a zatrzymany wraz z nią 34-latek został przesłuchany w charakterze świadka.
2: Kobieta usłyszała zarzuty znieważenia na tle narodowościowym, naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego oraz uszkodzenia mienia. Jeszcze dzisiaj 46-latka zostanie doprowadzona do prokuratury rejonowej. Natomiast zatrzymany razem z nią 34-latek został przesłuchany w charakterze świadka.
1: Mówiła Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji. Wydarzenia w Bydgoszczy potępił też dzisiaj premier Donald Tusk.
3: Atakowanie dzieci to jest po prostu antypolskie działanie.
1: W piątek w okolicach dworca PKP para pobiła dwoje nastolatków, bo głośno rozmawiały po ukraińsku. Rosyjski opozycjonista został znaleziony martwy w Warszawie. Ciało Siergieja Własienko odkryto w nocy w mieszkaniu na Mokotowie. Na miejscu nadal trwają czynności z udziałem prokuratury.
4: Wstępne ustalenia dokonane przez prokuraturę i przez policję nie wskazują, by do śmierci tego mężczyzny doszło w wyniku działania bądź zaniechania innych osób.
1: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Siergiej Własienko przyjechał do Polski po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Uzyskał azyl polityczny. Sekcja zwłok mężczyzny ma się odbyć jutro.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zakaz wchodzenia do Bałtyku w kilku miejscach przez wysokie fale.

0: Kolej, silne prądy wsteczne, czerwone flagi powiewają w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Kołobrzegu, Mielnie czy Pobierowie. W niektórych miejscach fale mają nawet 70 cm. Tymczasem w górach ubywa turystów. Szczyt wyjazdowy do Zakopanego już za nami. Obłożenie pod Giewontem spadło o 30% i można wędrować po Tatrach bez tłumów.
1: Ci, co mieli wyjechać, to wyjechali, a jeszcze myślę, że tydzień jeszcze taki będzie. Może już nie taki najazdowy, ale taki sobie spokojny.
2: Szczególnie się troszkę oziębiło. No chyba już będzie mniej, no końcowa. Jeszcze ile? No półtora tygodnia wakacji. Dzieciaki wyjadą.
0: Po sierpniowym szczycie w stolicy Tatr wyraźnie spadły też ceny, średnio o 1/3.
3: Mateusz Król, zapraszam na wiadomości Radia Plus Głogów. Trwa duży remont Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie. Kończy się modernizacja instalacji przeciwpożarowej i odwodnienia, a teraz rozpoczną się prace elektryczne. W planach są także nowe sale wystawiennicze w piwnicach, windy oraz remont zamkowej wieży i mostu. Na inwestycje miasto otrzymało blisko 8 milionów złotych z Polskiego Ładu. Mimo że do końca wakacji pozostały 2 tygodnie, to rodzice już kompletują wyprawkę szkolną dla swoich dzieci. Wiele osób nie zostawia tego na ostatnią chwilę. Tym bardziej, że markety opanowane zostały przez artykuły szkolne, a promocje kuszą.
4: Najwyższy czas na to.
5: Kompletować wyprawkę szkolną.
4: No, głównie plecaki. W granicach 400-500 zł na jedno dziecko.
6: Plastelina, na przykład farby, bloki kolorowe, tak, bloki rysunkowe.
7: Farby, pastele, bloki kolorowe, białe. Trzecia klasa.
5: Szkoła podstawowa.
7: Tak, szkoła podstawowa.
5: Ile trzeba przeznaczyć na taką wyprawkę szkolną?
7: Oj, myślę, że to 500 zł na pewno. A jeszcze później wychodzą różne potrzebne, inne rzeczy do kupienia.
3: W sumie rodziny na wyprawkę szkolną przeznaczają od 500 do 1500 zł.

wtorek w Głogowie z aurą w kratkę. Na niebie mamy trochę słońca i trochę chmur. Synoptycy nie przewidują na dziś opadów deszczu. Termometry wskazują do 19-20 stopni Celsjusza. Wiatr jest umiarkowany.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: I coś do pośpiewania, bo ten refren na pewno każdy słyszał. Już teraz Art Company i Suzana. Dzień dobry, Janek Pasterski.

to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

przyjemnie i cofnęliśmy się do roku 86. To wakacje były, bo 30 czerwca dokładnie album True Blue Madonny został wydany. To jedna z najważniejszych płyt w historii popu. Sprzedała się wówczas rekordowo, bo w nakładzie 25 milionów egzemplarzy. I też dedykowany był ten album ówczesnemu mężowi artystki, Seanowi Penowi. Dobry numer taneczny, numer takich propozycji na 100% nie zabraknie dzisiaj od godziny 20 do 22, bo to cały czas mamy jeszcze wakacje. Jeśli wakacje od poniedziałku do czwartku w takim właśnie przedziale czasowym, prywatka z Radiem Plus, Marek Sierocki za swoimi sterami, kto jak kto, no ale on na muzyce i miksowaniu zna się doskonale. Także róbmy sobie miejsce dzisiaj w naszych domowych salonach, no i korzystajmy z tego jak najwięcej. A z kolei weekend to piątek i sobota, aż do północy będziemy się bawili. Teraz po polsku Krzysztof Krawczyk. Byle było tak.

0: Rod Stewart, który sprawia, że no te wakacje są przyjemniejsze, prawda? Dwa tygodnie jeszcze, tak cały czas bym zaokrąglał do pełnych, bo to dopiero wtorek przed nami, sierpniowych wakacji. Jeździcie po całym świecie, piszecie nam o tym, co nas bardzo cieszy. Przy okazji dostajemy także od was wiele, wiele zdjęć tego, jak spędzacie swój wolny czas. I to jest bardzo miłe i mam nadzieję, że będziecie nam jeszcze wysyłali, bo do końca tego miesiąca, czyli przed nami jeszcze 8 pełnych tego typu dni, gdzie 3 razy w ciągu dnia dzwonimy do was, a wy wysyłacie nam swoje zdjęcia z urlopów, z tego, jak spędzacie swój czas. To jest często Polska, ale także często zagranica. Dzisiaj to na przykład był Marian i jego wypad do Norwegii, taki morsko-wędkarski, także z tego, co mówił, naprawdę fajnie spędzony czas. Radio+.pl, tam można w ramach naszej zabawy pocztówka z wakacji przesłać nam zdjęcie, jak spędzacie swój urlop, napisać krótkie pozdrowienie, trochę dobrej energii nam podrzucić na radio+.pl, na naszej stronie internetowej. Tam warto zajrzeć już teraz, a my w nagrodę wysyłamy wam właśnie pocztówkę taką, jak to się kiedyś wysyłało. Klasyczną, papierową. Jedna z podpisami naszymi, również są na niej pozdrowienia. Druga to zupełnie czysta pocztówka, którą komuś można w prezencie wysłać albo samemu sobie na pamiątkę zostawić. Oprócz pocztówek mamy jeszcze zestaw letnich gadżetów, czyli koszulka, mieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary, do tego jeszcze ręcznik plażowy dorzucamy, także zapraszamy do zabawy, a za chwilę u nas F.R. David i Manam.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 8,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy olej kujawski z pierwszego tłoczenia, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 9,54 za 6,5 litrowych butelek. Kaufland.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian, co
6: mega,
7: ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Po reklamie.

0: To tylko tango i manam na koniec naszego już wtorkowego spotkania. Bardzo dziękuję za nie. Janek Pasterski, dobrego popołudnia wam życzę. Słyszymy się jutro, zaraz po godzinie 12.
1: Radio Plus, Głogów.
2: Reklama.

0: MacBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Po reklamie.

0: Radio Plus. Głogów.
1: Miesiąc aresztu dla kierowcy po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech. Ewakuacja w Krakowie, odnaleziono niewybuch. Powiemy też o pamiątkowych medalach księdza Romana Kotlarza. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest decyzja węgierskiego sądu. Kierowca autobusu, który według śledczych doprowadził do wypadku autobusu z polskimi pielgrzymami na Węgrzech, spędzi miesiąc w areszcie.
2: Z tego, co wiemy, prokuratura tutaj się postawiła mu zarzuty. No to jest sprawa, która się rozwija zgodnie z węgierskim w tej chwili kodeksem karnym, aczkolwiek i nasza prokuratura wystąpiła z wnioskiem o włączenie do tej sprawy, także to się będzie toczyć dwutorowo.
1: Mówił wiceszef MSZ-u Wojciech Zajączkowski. Według węgierskich służb kierowca autokaru najprawdopodobniej zasnął za kierownicą. W nocy z soboty na niedzielę zginęło 12 osób, 18 wciąż jest w węgierskich szpitalach. 20 osób wczoraj wróciło do kraju. Akcja służb i ewakuacja w Krakowie. Przy ulicy Dobrego Pasterza natrafiono na niewybuch. To najprawdopodobniej bomba z czasów II wojny światowej. Dominika Baraniec.
3: Odnaleziony obiekt ma około 70 cm długości i 35 cm średnicy. Służby podejrzewają, że jest to bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Jak przekazała nam policja, niebezpieczny przedmiot zauważył operator koparki podczas prac ziemnych. Ponieważ niewybuch znajdował się zaledwie 30 metrów od budynku Straży Miejskiej, podjęto decyzję o ewakuacji 20 osób. Na miejsce wezwano już wojskowy patrol rozminowania, który ma podjąć niewybuch w ciągu najbliższych kilku godzin.
1: Komunikacja miejska funkcjonuje bez utrudnień. Rondo Barei pozostaje w pełni przejezdne. Ubiegłotygodniowy cyberatak na firmę MyDoctor może mieć długofalowe skutki, uważa profesor Marlena Sakowska-Baryła z Uniwersytetu Łódzkiego. Wyciek danych 19 milionów osób generuje mnóstwo problemów, a zagrożenia są poważne, ostrzega ekspertka.
4: Wyciekły między innymi dane medyczne. To powoduje, że stosunkowo prosto można z jednej strony się pod nas podszyć, ale z drugiej strony ktoś, kto dysponuje tymi danymi, ma tyle informacji, żeby także uwiarygodnić się, na przykład w kontakcie z nami.
1: Profesor Marlena Sakowska-Baryła podkreśla, że warto zastrzec numer PESEL i dodaje, że trzeba być szczególnie nieufnym wobec osób, które do nas dzwonią i powołują się na informacje o nas.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W starostwie powiatowym w Radomiu odsunięto tablicę pamiątkową ku czci sługi Bożego księdza Romana Kotlarza. Wręczono też medale dla osób, które wspierały inicjatywy służące zachowaniu pamięci o niezłomnym duszpasterzu. Wśród odznaczonych był biskup Marek Solarczyk.
5: Życzę każdemu, aby ten czas naszej refleksji i tych cudownych doświadczeń wpisanych w 50. rocznicę męczeńskiej śmierci sługi Bożego księdza Romana Kotlarza przyniósł umocnienie w tym, co jest bogactwem naszego życia, ale i wiary.
1: Za poparcie protestujących w Radomiu robotników SB nękało księdza Kotlarza. Zmarł 18 sierpnia 1976 roku.

We wtorkowy wieczór w Głogowie i okolicznych gminach czeka nas przeważnie pochmurna aura z przejaśnieniami. Na termometrach mamy około 20 stopni i na razie temperatura na tym poziomie się utrzyma. Nadchodząca noc będzie spokojna i chłodna, a słupki rtęci w naszym regionie spadną minimalnie do 14 stopni. Wiatr z kierunków zachodnich będzie słaby lub umiarkowany. Dzień dobry, we wtorek rozpoczynamy wakacyjne wydanie magazynu reporterów Radia Plus Głogów. Przy mikrofonie Karolina Stępień. Kłaniam się i zaraz po piosence opowiem o tematach pierwszej części dzisiejszego programu. Zostańcie więc przy odbiornikach.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Rozpoczynamy wtorkowy wakacyjny magazyn reporterów Miasto żyje latem. Dzisiaj pierwszą część rozpoczniemy od zapowiedzi imprezy zakończenia lata w Głogowie.
2: Zapraszamy wszystkich na koncert. Szczególnie zapraszamy miłośników hip-hopu i rapu. Młodzież to przede wszystkim, ale nie tylko, bo przecież i inne osoby, które słuchają tego gatunku muzyki, mile widziane na placu festynowym.
1: Później
2: hip-hopu i rapu. Młodzież to przede wszystkim, ale nie tylko, bo przecież i inne osoby, które słuchają tego gatunku muzyki, mile widziane na placu festynowym.
1: Później przeniesiemy się do Nowej Soli, gdzie wystartował festiwal filmowy.
3: Solanin przez te 18 lat ugruntował swoją pozycję przede wszystkim w kinie ofowym i niezależnym. To świadczy o tym ta liczba ponad 600 filmów, zgłoszeń filmowców z całej Polski, którzy chcą pokazywać swoje filmy w Nowej Soli.
1: A tę część dzisiejszego programu zakończymy tradycyjnie informacjami z Watykanu, które tradycyjnie na koniec pierwszej części w dzienniku Radia Watykańskiego. I tak prezentuje się pierwsza godzina naszego dzisiejszego programu. Zaraz po przerwie zapraszam na pierwszy materiał. Zostańcie z Radiem Plus Głogów.
0: Wakacje z Radiem Plus Głogów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Głogów szykuje się na zakończenie lata. Impreza skierowana będzie do młodszej publiczności. O szczegółach podczas dzisiejszej konferencji mówili prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz i dyrektor MOK-u Bartłomiej Adamczak.
2: Szanowni Państwo, no ciężko to mówić, ale kończą się wakacje, a jak kończą się wakacje, to myślimy o naszym festiwalu. Zakończenie lata, zakończenie wakacji. Ostatni weekend wakacji, czyli 28 i 29 sierpnia na Placu Festynowym nad Odrą. Zapraszamy wszystkich na koncert. Szczególnie zapraszamy miłośników hip-hopu i rapu. Młodzież to przede wszystkim, ale nie tylko, bo przecież i inne osoby, które słuchają tego gatunku muzyki, mile widziane na Placu Festynowym. Zapraszamy serdecznie, mnóstwo atrakcji, impreza wielkości Dni Głogowa, bardzo wiele gwiazd właśnie z tej dziedziny rapu i hip-hopu. O nich wszystkich za chwilę powie dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Bartek Adamczak. My serdecznie zapraszamy, chcemy z przytupem zakończyć te wakacje i nabrać energii do powrotu do szkół. Zbliża się jesień, zbliża się wrzesień, ale jeszcze chcemy ostatni akcent wakacji właśnie poprzez zorganizowanie tego koncertu, dwudniowego koncertu, na który serdecznie zapraszamy.
3: 28 i 29, czyli piątek i sobota, jak Państwo widzicie, w godzinach mocno popołudniowych, tak żeby na pewno znaleźć czas. Jeżeli chodzi o gwiazdy, czyli Sarius Biała Sereto plus Simpson i Dreskot Gudzior. No, to są oczywiście ksywki, czy też nazwy rozpoznawalne przede wszystkim dla młodego pokolenia, bo też tak jest to skonstruowane. Jak Państwo widzicie, Festiwal Nadodrzański, czyli Dni Głogowa, bardziej w wersji familijnej, takiej dla wszystkich, natomiast ta wersja jest bardzo młodzieżowa i bardzo dobrze, więc liczymy bardzo na ich obecność zdecydowanie, tym bardziej, że są ich znajomi. Te rozpoczynające koncerty od godziny 18 w piątek, 17.30 w sobotę, to są osoby, które tworzą tutaj w tej okolicy i to są młodzi ludzie, którzy być może po raz pierwszy wyjdą na scenę. Niektórych już mają Państwo szansę znać. Między innymi dla nich za chwilę będzie otwarta taka scena w Maydayu po to, żeby systematycznie się po remoncie tam pojawiali. Ale w całości myślę, że to skonstruowane tak, żeby młodzi ludzie naprawdę mieli sporo dla siebie. Dlatego serdecznie zapraszamy. Tutaj żadnych wstępów, żadnych zasad, po prostu zorganizowanie czasu, chęci, ochoty i dobrej zabawy. Mam nadzieję, że pogoda nam będzie dopisywać, bo to w przypadku imprez plenerowych jest najważniejsze.
2: Sporo tych gwiazd, sporo do wyboru i faktycznie, tak jak pan dyrektor powiedział, to jest nasz ukłon też w kierunku młodzieży, żeby też miała swój festiwal, swoje koncerty. Tak już się utarło, że robimy i Dni Głogowa, i zakończenie lata. Dwie bardzo duże imprezy plenerowe w Głogowie. Serdecznie zapraszamy.
3: A jeżeli jeszcze mogę dorzucić, panie prezydencie, to też jest jakby świadoma polityka, dlatego że każdy ten kawałek kulturalnego tortu dostaje. Za chwilę pan prezydent będzie miał szansę zaprosić na noc rockową, za chwilę będzie szansa zaproszenia na spotkania jazzowe. Będzie jeszcze jedna większa impreza w Głogowie, o której pan prezydent będzie miał okazję powiedzieć. Zatem jakby staramy się, żeby ci, którzy mają różne gusta i różne wymagania, otrzymywali po kawałku tego, co im się po prostu podoba.
1: A materiał z konferencji przygotował dla Państwa Mateusz Król.
0: Wakacje z Radiem Plus Głogów. Radio Plus Głogów.
4: Reklama.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: O, pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
9: Aha.
8: A
9: ja...
10: Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
10: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
9: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
10: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
11: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w galerii Glogowia.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor maliny.

0: właściwie wniosku, że warto byłoby przemyśleć ten przedwojenny pomysł i dobudować skrzydło, które by spełniało wszystkie warunki współczesnej szkoły, ponieważ to jest budynek, który nigdy nie był projektowany pod szkołę techniczną. Brakuje nam tutaj bardzo wielu rzeczy, a mianowicie nie możemy poprowadzić linii światłowodowych, mamy problem z elektryką, mamy problem również z różnymi innymi systemami, które są dzisiaj niezwykle potrzebne w naszej szkole, bo to są tutaj systemy informatyczne i to są podłączenia bardzo różnych siłowników. Także poprzedni zarząd, odpowiadając na naszą prośbę, przeznaczył pierwsze pieniądze na projekt koncepcyjny. I pracownia architektoniczna przygotowała taki projekt koncepcyjny i jest on u mnie i czeka na swoją realizację. Ja oczywiście jestem dyrektorem, który nie posiada aż tak ogromnych środków, które by pozwoliły na rozpoczęcie inwestycji, bo wiemy o tym, że jest to inwestycja wielomilionowa i ona powinna być realizowana nie tylko ze środków budżetu powiatu łukowskiego, ale również ze środków unijnych, tudzież centralnych, tak jak się to robi w całej Polsce. Szkoły, które powstają teraz, są właściwie finansowane z 3, 4, a nawet i 5 źródeł. A taka szkoła, jak szkoła nasza techniczna, potrzebuje dużych inwestycji i też wsparcia przemysłu. Dlatego ten projekt koncepcyjny przewiduje, że skrzydło pełniłoby nie tylko rolę szkoły, ale również Powiatowego Centrum Nauki, w którym moglibyśmy tworzyć zajęcia i dla seniorów, ale również tworzyć zręby preorientacji zawodowej dla szkół podstawowych, a może i nawet przedszkoli.
1: Ta dobudówka, nazwijmy to tak w skrócie, ona wyglądałaby inaczej niż ten budynek obecny, kompletnie inaczej.
0: Ona byłaby inaczej, no bo mamy już dzisiaj 2026 rok, ale pracownia architektoniczna, która podjęła się zaprojektowania tego budynku, wkomponowała go bardzo pięknie w nasz stary budynek. Główną osią jakby architektoniczną jest piaskowiec, jest też kolor, szkło. Patrząc na takie projekty na przykład za granicą, zauważyliśmy, że one muszą się wspólnie jakoś uzupełniać, a więc szkoła nowoczesna czy budynek nowoczesnej szkoły musi niejako wpływać na budynek starszy i eksponować bardziej ten starszy niż ten nowy.
1: To teraz pytanie, czy nowy zarząd w jakikolwiek sposób wrócił już do tego tematu, czy na razie jeszcze rozmów nie było?
0: Zarząd powiatu cały czas rozmawia. Wiemy o tym, że wiemy o tym, że tutaj pan starosta i zarząd powiatu oraz pan skarbnik mocno się zastanawiają nad tym pomysłem. Tak naprawdę głównym problemem jest nie chęć i nie wola powstania tego budynku, tylko tak naprawdę środki. Bo tutaj leży, brzydko mówiąc, pies pogrzebany. Środki, bo tutaj mówimy o pieniądzach rzędu 30-40 milionów. No nie ma innej możliwości. Sam proces wkomponowania budynków w tak historyczną tkankę miasta Głogowa jest procesem czasochłonnym, ponieważ musi być tu szereg zgód, od zgody konserwatora po innych specjalistów.
2: Z dyrektorem głogowskiego mechanika Pawłem Korzeniem rozmawiał Mateusz Król.
3: Wakacje z Radiem Plus Głogów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Godzina 18 zbliża nam się nieubłaganie, dlatego za moment będziemy już mogli usłyszeć ostatni materiał w naszym dzisiejszym programie. A dziś na koniec naszego programu nasz wakacyjny cykl Wiara na luzie w Radio Plus. W dzisiejszym odcinku Dorota Gut porozmawia ze swoim gościem o mszy świętej. Dlaczego jest ważna? Na materiał w imieniu Doroty zapraszam już po przerwie.
0: Wakacje z Radiem Plus Głogów. Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Choć nie zawsze to dostrzegamy, to msza święta jest niezwykle ważna dla każdego katolika. Nie wystarczy sama modlitwa w domowym zaciszu. Co takiego daje nam wspólna Eucharystia? O tym w dzisiejszej audycji.
0: Wiara na luzie w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
2: Dziś w audycji Wiara na luzie moim Państwa gościem jest ksiądz Arkadiusz Rzetecki. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, szczęść Boże.
2: I tematem naszej dzisiejszej audycji będą msze święte. Dlaczego msza święta jest dla nas tak ważna?
3: Wydaje mi się, że pytanie dla każdego katolika jest dość oczywiste. Po pierwsze, jest wyrazem naszej wiary, a to, co jest bardzo ważne, istotne, ma też wymiar wspólnotowy, czyli spotykamy się wspólnie na Eucharystii, aby oddawać Panu Bogu cześć i chwałę, no i wspominać przez modlitwę, przez bycie we wspólnocie te ważne wydarzenia z historii naszego zbawienia, jakim jest zmartwychwstanie Pana Jezusa. Bo każda Eucharystia, którą sprawujemy, jest pamiątką właśnie tego wydarzenia, ale też jakby przyzywaniem nieustannym obecności Pana Jezusa we wspólnocie Kościoła. To czyńcie na moją pamiątkę, powiedział Pan Jezus w wieczorniku do apostołów, sprawując tą pierwszą Eucharystię, i każda Eucharystia, którą przeżywamy, jest właśnie czyniona na pamiątkę tego wydarzenia, ale też przyzywaniem obecności Pana Jezusa. I mając świadomość tego, że jesteśmy Kościołem Chrystusowym, mamy mieć z Chrystusem tą łączność, a to się dokonuje między innymi w Eucharystii. Z jednej strony oddajemy Panu Bogu cześć i chwałę, z drugiej strony wspominamy te ważne wydarzenia z historii zbawienia, a po drugie budujemy tą wspólnotę, czyli jesteśmy razem i oddajemy Panu Bogu cześć i chwałę.
2: Wiele osób twierdzi, że z różnych powodów nie uczestniczy właśnie w mszy świętej, ale warto pamiętać, że nie idziemy tak naprawdę do kościoła, do księdza, tylko idziemy dla siebie i dla Boga.
3: Oczywiście, że tak. Wielu, nawet i katolików dzisiaj, utożsamia bycie w kościele z księdzem. I czasami spotykamy się z takimi zdaniami, z takimi opiniami, że nie idę do kościoła, bo ten ksiądz mi się nie podoba, albo ten ksiądz, nie wiem, mnie uraził, albo ten ksiądz jest w cudzysłowie jakiś dziwny. I bardzo często ludzie zwalniają się z obowiązku bycia na mszy świętej. To, co tutaj pani powiedziała, jest ważne. Nie idziemy do kościoła dla księdza, ale idziemy do kościoła ze względu na Pana Boga, który nas jednoczy, który nas wzywa do tego bycia we wspólnocie, bycia razem. No niestety wielu chrześcijan, wielu katolików ma takie podejście do kościoła i też do Eucharystii, że bardziej jest to związane z tradycją, aniżeli z tym wymiarem jakby mojego spotkania z Panem Bogiem. I dlatego też bardzo często zwalniamy się z bycia na mszy świętej, a wiemy doskonale o tym, że niedzielna Eucharystia, w sposób szczególny niedzielna Eucharystia, jest obowiązkiem każdego chrześcijanina. Mamy obowiązek bycia na mszy świętej. No, pierwsze przykazanie kościelne nakazuje nam bycie na mszy świętej w niedzielę, a także i w święta nakazane. Dlatego musimy pamiętać o tym, aby ten swój obowiązek względem Pana Boga, względem Kościoła, względem też swojego serca, swojego sumienia powinniśmy spełniać nie ze względu na księdza, ale ze względu na swoje zbawienie.
2: Czy możemy więc twierdzić, że jesteśmy wierzącym człowiekiem i nie chodzić w ogóle do kościoła?
3: No to tak, kiedyś ciekawe takie stwierdzenie dotarło do moich uszu, gdy ktoś powiedział: jestem żyjący, ale nie oddychający. Czy jest to możliwe? Oczywiście, że nie. Czy wiara bez sakramentów jest możliwa? Pewnie tak, ale to jest wtedy takie bardzo spłycona ta wiara, a wiadomo, że tak jak nasze ciało potrzebuje pokarmu, tak ten nasz duch potrzebuje też tego wsparcia duchowego. Dlatego też powinniśmy pamiętać o tym, żeby traktując poważnie Pana Boga, swoje zbawienie, samego siebie, powinniśmy starać się, aby być na mszy świętej i w tej mszy świętej uczestniczyć nie tylko ciałem, ale też i umysłem, i całą swoją duchowością, swoimi ustami, żeby właśnie ta Eucharystia nie była tylko byciem w kościele, ale tak naprawdę czasami nie wynosimy z tego spotkania, ale właśnie to angażowanie się i ciałem, i duchem wtedy też przynosi odpowiednie korzyści dla naszego zbawienia, dla naszej duchowości.
2: I o tym wszystkim pamiętajmy. Dziękuję bardzo.
0: Wiara na luzie w Radiu Plus.
4: Wakacje z Radiem Plus Głogów.

0: na zegarach dochodzi godzina 18, więc czas zakończyć nasz dzisiejszy program. Na kolejny magazyn wakacyjny zapraszam Państwa już jutro. Startujemy tradycyjnie po serwisie informacyjnym o godzinie 16, a dziś jeszcze się z Państwem nie żegnam. Sprawdzimy, co ciekawego dzieje się w naszym regionie. Do godziny 20 zapraszam na przedwieczorne wieści z regionu. Ale zanim zaczniemy, czas jeszcze na serwis informacyjny i prognozę pogody. Karolina Stępień, zostańcie przy odbiornikach.
1: Radio Plus, Głogów.
2: Premier zapewnia, że Marcin Romanowski jest w Naddniestrzu. Są zarzuty po tragicznej eksplozji w Poznaniu. Powiemy też o procedurach bezpieczeństwa podczas pielgrzymek. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Marcin Romanowski na 99% jest w Naddniestrzu, powiedział premier Donald Tusk, powołując się na ustalenia służb państw z regionu. Poseł PiSu jest poszukiwany w sprawie afery Funduszu Sprawiedliwości. Michał Skolimowski.
3: Przesyłka do sądu z wnioskiem Romanowskiego. List żelazny została nadana z Tyraspola, stolicy separatystycznego regionu Mołdawii, uzależnionego od Rosji. Nie było jednak pewności, czy poseł PiSu faktycznie tam przebywa. Służby państw z regionu są prawie pewne, przekazał premier Donald Tusk.
4: Potwierdziły nam tę informację, że pan Romanowski znajduje się na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Naddniestrzu, w Tyraspolu.
3: To informacja od premiera i zagranicznych służb. Z kolei prokuratura negatywnie ocenia wniosek Romanowskiego o list żelazny. Ponadto śledczy chcą oficjalnej odpowiedzi od władz Mołdawii i Rumunii, czy podejrzany przekraczał granice tych państw oraz czy przebywa pod wskazanym przez siebie adresem na terenie Naddniestrza.
2: Michał Skolimowski, dziękujemy. 2 lata po tragedii w Poznaniu postawiono zarzuty. Do 8 lat więzienia grozi właścicielom serwisu akumulatorów, który działał w piwnicy kamienicy przy ulicy Kraszewskiego. Ich zaniedbania miały być główną przyczyną pożaru i eksplozji.
5: Na postawienie zarzutów właścicielom firmy Lupo z uwagi na niedopełnienie obowiązków związanych z odpowiednim wykorzystywaniem zajmowanych pomieszczeń, braku zgłoszenia, zmiany sposobu wykorzystywania tych pomieszczeń.
2: Mówił prokurator Marek Piegat z prokuratury rejonowej Poznań Grunwald. 2 lata temu w pożarze zginęło 2 strażaków, a 11 zostało rannych. Ktoś poluzował śruby w samochodzie prezydent Gdyni. Koło odpadło od auta Aleksandry Kosiorek w czasie jazdy. Sprawę bada teraz policja. W rozmowie z Radiem Gdańsk prezydent Kosiorek powiedziała też, że już wcześniej otrzymywała pogróżki, a policja zaproponowała jej ochronę.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Po wypadku polskich pielgrzymów wracających z Medjugorje mnożą się pytania o bezpieczeństwo. Zapytaliśmy o procedury przy organizacji pielgrzymek.
6: Pielgrzymki muszą być organizowane zgodnie z przepisami prawa, przypomina Agnieszka Czysz-Mańkowska z Biura Turystyczno-Pielgrzymkowego Nomada i wymienia, na co zwracać uwagę, kiedy decydujemy się na wyjazd.
7: Warto najpierw sprawdzić, czy dany organizator posiada wpis do rejestru organizatorów turystyki. Taki wpis znajduje się na stronie marszałka województwa. Czy ten wpis jest ważny? Posiadanie właściwego i ważnego zabezpieczenia finansowego, to jest gwarancja ubezpieczeniowa, musi być zachowany odpowiedni czas pracy kierowcy.
6: Należy unikać nocnych przejazdów i wybierać się biura z doświadczonymi kierowcami. Anna Paszko, Radio Plus.
2: Przypomnijmy, w nocy z soboty na niedzielę na Węgrzech doszło do katastrofy autokaru z pielgrzymami z Podkarpacia. 12 osób zginęło, a 10 jest ciężko rannych.

Nadchodząca noc w Głogowie i okolicach będzie spokojna, pochmurna i chłodna z temperaturą minimalną 14 stopni. Jutro w środę czeka nas powrót do znacznie cieplejszej aury. Zza chmur coraz śmielej będzie przebijać się słońce, a słupki rtęci w najcieplejszym momencie dnia wskażą w cieniu 24 stopnie. Wiatr zawieje z zachodu i będzie słaby. Dobry wieczór, minęła godzina 18, czas na wtorkowe spotkanie w Radio Plus Głogów. Przez najbliższe dwie godziny będziemy wspólnie śledzić różne wydarzenia i informacje z naszego miasta, a także sąsiednich gmin. W tej części przygotowałam dla Państwa kilka kluczowych informacji, a drugą część poświęcimy w całości na nadchodzące wydarzenia. Karolina Stępień, zapraszam na program. Zostańcie z Radiem Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Zaczynamy od bardzo ważnych informacji o charakterze międzynarodowym. Powiat głogowski oficjalnie rozpoczął współpracę partnerską z regionem Kryuleni w Republice Mołdawii. Stosowne porozumienie zostało podpisane 17 sierpnia, czyli wczoraj, podczas oficjalnej wizyty przedstawicieli naszego powiatu w Mołdawii. Lokalni samorządowcy chcą w najbliższych latach wspólnie wymieniać się doświadczenia, m.in. w zakresie edukacji, ochrony zdrowia, szeroko pojętych inwestycji oraz skutecznego pozyskiwania unijnych środków zewnętrznych. Ze strony powiatu głogowskiego porozumienie zawarli starosta Michał Wnuk oraz członkini zarządu Dorota Młodecka. Całą formalną drogę do zawarcia tego międzynarodowego partnerstwa otworzyła specjalna uchwała podjęta wcześniej w naszym regionie, a tak konieczność nawiązywania tej bliskiej współpracy uzasadniał starosta głogowski Michał Wnuk.
2: Rejon Kryuleni jest jednostką administracyjną położoną w centralnej części Republiki Mołdawii, licząca około 70 tysięcy mieszkańców. Gospodarka regionu opiera się przede wszystkim na rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym oraz rozwijającej się przedsiębiorczości lokalnej. Władze rejonu aktywnie poszukują partnerów zagranicznych, dostrzegając możliwość wymiany dobrych praktyk oraz pozyskiwania doświadczeń w zakresie funkcjonowania samorządu, edukacji i realizacji projektów finansowych ze środków zewnętrznych. Republika Mołdawii jest krajem kandydującym do członkostwa w Unii Europejskiej. W grudniu 2023 roku Rada Europejska podjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Mołdawią, a państwo konsekwentnie realizuje reformy zmierzające do integracji z Unią Europejską. W tym procesie szczególne znaczenie ma rozwój współpracy między samorządami państw członkowskich i Mołdawii, umożliwiający wymianę doświadczeń oraz wzmacnianie potencjału administracji lokalnej. Nawiązanie partnerstwa pomiędzy powiatem głogowskim a rejonem w Mołdawii wpisuje się w ideę europejskiej współpracy samorządowej, sprzyja budowaniu trwałych relacji między społecznościami lokalnymi oraz stwarza możliwość realizacji wspólnych przedsięwzięć w obszarach edukacji, kultury, rozwoju lokalnego i pozyskiwania funduszy z programów międzynarodowych.
1: Warto podkreślić, że nasi powiatowi radni wyjątkowo jednogłośnie poparli pomysł nawiązania bliższych relacji z regionem Kryuleni. Za przyjęciem tej historycznej uchwały zagłosowało wszystkich 13 obecnych na tamtej sesji radnych, co pokazuje, jak duże nadzieje wiążemy z tą współpracą. O kolejnych wspólnych projektach na pewno będziemy informować Państwa na naszej antenie. A teraz z Mołdawii przenosimy się prosto do muzycznego studia z dawnych, pięknych lat. Przed nami legendarny zespół ABBA i ich wspaniały, pełen słońca utwór Hasta Mañana. Słyszymy się za kilkanaście minut przy kolejnym temacie.
0: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurskie Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Dan.
8: Przykład. Dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
10: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Przenosimy się na chwilę do sąsiedniej Wschowy, by opowiedzieć o niezwykle poruszającym geście pełnym empatii do drugiego człowieka. Wyjątkowe obrazy wykonane przez osadzonych opuściły mury zakładu karnego w Głogowie i trafiły prosto do wschowskiego hospicjum. Prace te mają nie tylko ozdobić wnętrza placówki, ale są przede wszystkim pięknym symbolem zaangażowania, wrażliwości oraz chęci pomocy słabszym. Każde z tych płócien jest efektem ogromnej pracy, cierpliwości i rozwijania własnych umiejętności. Osadzeni, którzy je namalowali, mogli wykorzystać swoje talenty w konkretnym, szlachetnym celu, aby zrobić coś naprawdę wartościowego dla innych. Takie działania mają zresztą kolosalne znaczenie w całym procesie resocjalizacji. Pokazują bowiem, że pobyt w przymusowej izolacji wcale nie musi oznaczać rezygnacji z rozwoju. Twórczość pozwala zdobywać nowe umiejętności, rozwijać pasję i uczy odpowiedzialności za efekt własnej pracy. Jak podkreślają sami przedstawiciele zakładu karnego, cieszą się, że wykonane przez osadzonych obrazy znalazły swoje miejsce właśnie w hospicjum we Wschowie. Dla pacjentów i personelu to piękna dekoracja, a dla autorów szansa na pokazanie, że potrafią przynieść światu coś dobrego. My tymczasem na naszej antenie również stawiamy na piękne artystyczne uniesienia. Już za chwilę niezapomniany artysta Gazebo i jego kultowy, nastrojowy utwór I Like Chopin. Zaraz po nim usłyszymy formację Eruption z dynamicznym One Way Ticket. A po krótkiej przerwie reklamowej przypomni się nam grupa Take That w balladzie Back for Good. Słyszymy się za kilkanaście minut.
0: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian,
5: mega,
6: co ty robisz?
7: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Przykład, smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Ubezpieczenie samochodu w banku?
10: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
1: dalej masz. Po reklamie.
0: Radio Plus Głogów.

0: Na koniec tej części programu mamy dwie doskonałe wiadomości dla mieszkańców Ruszowic. W tej podgłogowskiej miejscowości ruszają bowiem dwie bardzo ważne inwestycje. Pierwsza z nich to drogowa metamorfoza. Wójt gminy Głogów podpisał właśnie umowę na przebudowę ponad 400 metrów ulicy Rubinowej, od wyremontowanej już części z kostki aż do firmy Komak. Obecnie trakt jest utwardzony głównie tłuczniem i służy jako dojazd do pól, ale już za 6 tygodni zyska nową podbudowę, nową nawierzchnię asfaltową oraz obustronne pobocza. Co ważne, prace nie będą powodować utrudnień dla mieszkańców ani dla klientów pobliskiego sklepu, a całość pochłonie prawie 500 000 zł, z czego ponad 260 tysięcy gmina pozyskała ze środków wojewódzkich. Druga świetna informacja również wiąże się z dotacją z budżetu Dolnego Śląska. Gmina Głogów otrzymała 200 tysięcy złotych na kompleksową modernizację zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Ruszowicach. Oficjalną promesę na to zadanie odebrał wójt Bartłomiej Zimny podczas uroczystej gali na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Cała inwestycja warta jest ponad 500 000 zł i obejmie gruntowny remont łazienek, wymianę instalacji, odświeżenie ścian oraz zakup zupełnie nowego wyposażenia szatni, w tym nowoczesnych szafek z ławkami i tablic taktycznych. Skorzystają na tym lokalni sportowcy, dzieci oraz młodzież, którzy aktywnie spędzają tam wolny czas. Tymi dobrymi wiadomościami kończymy pierwszą część naszego spotkania. W drugiej godzinie opowiem Państwu o najciekawszych wydarzeniach, jakie czekają nas w tym tygodniu w Głogowie. Zanim jednak o nich powiem, punktualnie o 19:00 zapraszam na serwis informacyjny, a zaraz po nim usłyszymy się w prognozie pogody. Do godziny 19:00 zostawiam Państwa z przebojami z nutą nostalgii, a już teraz grupa Bonnie M i słoneczny hit Bahama Mama Karolina Stępień. Do usłyszenia.
1: Radio Plus Głogów.

0: child or only wanna walk.
1: Radio Plus Głogów.
2: Kierowca autokaru zostaje na Węgrzech. Miesiąc aresztu dla mężczyzny. Tragedia w elektrociepłowni w Poznaniu. Nie żyje jedna osoba. Rozpoczął się rok jubileuszowy świętego Stanisława Kostki. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na razie zostanie na Węgrzech. Jest 30-dniowy areszt dla polskiego kierowcy, który według śledczych doprowadził do wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami wracającymi z Medjugorje. To decyzja sądu w Miszkolcu, który poparł wniosek węgierskiej prokuratury. Równolegle sprawą wypadku po polskiej stronie zajmuje się prokuratura okręgowa w Krośnie. A szczegóły zna nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Polskie dochodzenie jest prowadzone niezależnie od węgierskiego, ale we współpracy z tamtejszymi służbami. Kierowca, który prowadził autokar w momencie wypadku, został aresztowany na 30 dni. Zdaniem węgierskich służb miał zasnąć za kierownicą, dlatego ma usłyszeć zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym zginęło wiele osób.
4: Nasza prokuratura wystąpiła z wnioskiem o włączenie do tej sprawy, także to się będzie toczyć dwutorowo.
3: Mówi Wojciech Zajączkowski, wiceminister spraw zagranicznych. Węgierska prokuratura uzasadniała wniosek o areszt m.in. przed ucieczką podejrzanego lub utrudnianiem przez niego postępowania. W wypadku, przypomnijmy, zginęło 12 osób, a 47 zostało rannych.
2: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Tragedia w elektrociepłowni w Poznaniu. Jedna osoba nie żyje, a druga jest poparzona. Pracownicy zostali rażeni prądem.
5: Wobec pierwszego z mężczyzn po przybyciu ratowników medycznych została podjęta reanimacja, po której został on przetransportowany do szpitala. Niestety, mimo walki lekarzy, życia 30-latka nie udało się uratować.
2: Mówił Michał Wiśniowski z policji w Poznaniu. Drugi mężczyzna próbował ratować kolegę, ma poparzoną rękę. Dokładne okoliczności badają mundurowi.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Jutro paliwa nieco podrożeją. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,46, a za diesla 7,47. Reagujemy na bieżąco, mówi minister energii Miłosz Motyka.
6: Dzisiaj chyba nie da się jej przewidzieć, bo ta sytuacja jest niezwykle dynamiczna. Jeżeli chodzi o pakiet osłonowy, planujemy go na ostatnie właśnie dwa tygodnie, sierpnia. Nie ma na ten moment decyzji o przedłużeniu.
2: A obniżka VAT-u do końca sierpnia będzie kosztować budżet państwa prawie 500 milionów złotych.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Rozpoczął się rok jubileuszowy świętego Stanisława Kostki, to w związku z 300. rocznicą kanonizacji jezuity. Papież Leon XIV podpisał dekret o możliwości uzyskania przez wiernych odpustu zupełnego.
7: Taki odpust można uzyskać, odwiedzając jedno z 16 wyznaczonych miejsc jubileuszowych związanych z życiem świętego Stanisława Kostki. Do sanktuarium w Rostkowie, miejscu urodzenia jezuity, zaprasza kustosz ksiądz Adam Chmielewski.
8: Ten odpust zupełny można uzyskać na warunkach zwykłych, czyli musi być sakramentalna spowiedź, komunia eucharystyczna oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Można go ofiarować za siebie, ale też za duszę wiernych cierpiących w czyśćcu.
7: Pełna lista miejsc jubileuszowych znajduje się na stronie diecezji płockiej. Rok jubileuszowy świętego Stanisława Kostki zakończy się 15 sierpnia 2027 roku.
2: O czym informowała Aneta Paszko.

Najbliższa noc w całym powiecie głogowskim minie pod znakiem gęstych chmur i rześkiego powietrza z temperaturą około 14 stopni. Padać jednak nie powinno. Jutrzejsza środa przyniesie nam zdecydowaną zmianę aury i dużą dawkę słońca. Subkiertanci powędrują w górę, wskazując w najcieplejszym momencie dnia bardzo przyjemne 24 stopnie, a wiatr przez cały dzień będzie słaby. Dobry wieczór, minęła 19. Karolina Stępień, witam Państwa bardzo serdecznie w drugiej godzinie naszego wtorkowego spotkania w Radiu Plus Głogów. Przed nami zapowiadana porcja informacji o różnych wydarzeniach. Tradycyjnie towarzyszyć nam będą również przeboje z nutą nostalgii. Zostańcie Państwo ze mną i Radiem Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Drugą część naszego dzisiejszego programu zaczynamy od zapowiedzi wspaniałego rodzinnego wydarzenia. Już jutro na bulwarze nad Odrzańskim odbędzie się wielki finał tegorocznej akcji pod hasłem Mamo, Tato, chcę być zdrowy. Pomysłodawcą oraz głównym organizatorem tego niezwykle popularnego cyklu jest oczywiście nasz głogowski mistrz Jerzy Górski. Na to jutrzejsze spotkanie bardzo gorąco zaproszone są całe rodziny, od najmłodszych aż po dziadków. Wydarzenie upłynie pod znakiem radosnego, bajkowego akcentu, dlatego organizatorzy zachęcają, aby dzieci przebrały się jutro za swoje ulubione postacie z bajek czy filmów, a tak na to pełne uśmiechu popołudnie zaprasza osobiście sam Jerzy Górski w nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych. Posłuchajmy.
2: 19 sierpnia finał Mamo, Tato, chcą być zdrowy, ćwicz ze mną, czyli mówimy o tym, żeby startować po zdrowie, jakkolwiek to brzmi. Proszę Państwa, wasze dzieci, wnukowie, przyjdźcie razem, będziemy się totalnie bawić. Wystawiamy różne atrakcje, także będą jakieś tam upominki i będzie to bajkowe spotkanie.
1: Wszystkie zapowiadane atrakcje, gry oraz zabawy na świeżym powietrzu rozpoczną się już jutro od godziny 16 i wspaniała sportowo-bajkowa zabawa nad Odrą potrwa aż do godziny 20. Wstęp dla każdego jest oczywiście całkowicie wolny, więc warto zabrać bliskich i spędzić to środowe popołudnie w ruchu. My tymczasem w równie radosny nastrój wchodzimy na naszej antenie za sprawą niezapomnianych melodii. Już teraz dynamiczna formacja Bananarama i ich wielki hit Venus. A zaraz po nich usłyszymy zespół The Shorts w utworze You. Po krótkiej przerwie reklamowej przypomni się nam natomiast Tadeusz Woźniak i kultowy zegarmistrz światła. Zostańcie Państwo z nami.
0: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Reklama. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Po reklamie.
0: Radio Plus Głogów.

0: koncert dobrze nam znanego i lubianego duetu Old Cover. Zaraz po nich na scenie pojawi się kapela Antka Hasso Agopsowicza, która zabierze wszystkich uczestników w niezwykle żywiołową podróż po muzycznych tradycjach regionu radomskiego. Organizatorzy z uśmiechem zapewniają, że nie trzeba znać kroków ani mieć żadnego wcześniejszego doświadczenia na parkiecie. Wystarczy po prostu przyjść, zabrać znajomych i dać się porwać tej pozytywnej energii. Wstęp jest całkowicie bezpłatny. My na naszej antenie również absolutnie nie zwalniamy tempa z letnimi rytmami. Już teraz w głośnikach grupa Carapiccio i ich legendarny, gorący hit Tik Tik Tak. Zaraz po nim formacja 2 plus 1 w kultowej piosence Iść w stronę słońca, a po krótkiej przerwie reklamowej usłyszymy z kolei Louisa Armstronga oraz Taylora Dana. Słyszymy się za kilkanaście minut.
1: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Reklama.
2: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
4: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Hej, musisz się tak na nie gapić.
9: No oderwać wzroku nie mogę.
8: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
9: Ale są takie atrakcyjne.
10: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Na sam koniec dzisiejszego programu mam dla Państwa zaproszenie na rewelacyjne wydarzenie, które wystartuje już w najbliższy piątek. Przed nami weekend pod znakiem Bulwaru Kultury, podczas którego organizatorzy genialnie połączą rodzinne kino pod chmurką z wieczorną, szaloną zabawą w słuchawkach. Całość zaplanowano w specjalnym namiocie na naszym bulwarze nadodrzańskim. Ten wyjątkowy trzydniowy maraton rozrywki zainaugurujemy 21 sierpnia. Dokładnie o godzinie 16 ruszy kino plenerowe, w którym wspólnie obejrzymy pełen humoru oraz przygód najnowszy polski film familijny pod tytułem Oskarpatka i Złoto Bałtyku. To opowieść o młodych detektywach, którzy na wakacjach wpadają na trop zaszyfrowanej mapy prowadzącej do legendarnego skarbu, a cała misja komplikuje się jeszcze bardziej po zaginięciu Patki. Szykuje się więc mnóstwo zwrotów akcji, to świetna propozycja na popołudnie z wnukami lub dziećmi. Z kolei od godziny 19 aż do północy przestrzeń na bulwarze opanuje modne ostatnio silent party. Do dyspozycji uczestników będą trzy zupełnie różne kanały muzyczne. Na pierwszym usłyszymy hity z bajek, na drugim najpopularniejsze przeboje radiowe i muzykę taneczną, a trzeci porwie fanów mocniejszych brzmień techno oraz rave. Zakładają Państwo bezpłatne słuchawki, wybierają swój ulubiony klimat i bawią się pod gwiazdami. Wstęp na całe wydarzenie jest oczywiście całkowicie wolny. I tym radosnym zaproszeniem kończymy już nasz dzisiejszy program. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę oraz wspólnie spędzony czas. Od odbiorników proszę jednak nie odchodzić, ponieważ punktualnie o godzinie 20 mikrofon w naszym studiu przejmuje Marek Sierocki. Przygotował on dla Was największe letnie hity z niezawodną nutą nostalgii, więc warto zostać z Radiem Plus. A ja się już z Państwem żegnam i zapraszam na jutrzejszą audycję. Na miły koniec tego wieczoru zostawiam Was z piękną piosenką zespołu Baim pod tytułem Myśli i Słowa. Karolina Stępień życzę Państwu dobrej nocy. Do usłyszenia.
0: Radio Plus Głogów.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam i zapraszam na dwugodzinne spotkanie z wakacyjnymi przebojami zmiksowanymi non-stop. Przypominam, od poniedziałku do czwartku bawimy się od 20 do 22, w piątki i w soboty tradycyjnie nasze prywatki, a na początek duński duet Laidbacki, Sunshine Reggae, potem Gina T, Summertime, Summertime i Precious Wilson, Raising My Family.

0: Radio Plus Głogów. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To nasze wakacyjne przeboje zmiksowane non-stop. To holenderski duet Fantastiki, Costa Blanca, potem duet Ocalan i Hands Up. Będzie też grupa Cool and the Gang i Celebration. Come.

To kwintesencja muzyki tanecznej. Funky, soul, disco, grupa Cool and the Gang Celebration za nami, a przed nami Belinda Carlisle i jej słynny hit La Luna. Potem David Lyme i Bambina, a także zespół Rigueira w piosence Vamos a la Playa.

0: Samantha Fox z utworem I Only Want To Be With You zakończyła ten mix.
1: Radio Plus. Radio Plus Głogów.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: W dalszym ciągu wakacyjne hity, ponownie Chris Rea, tym razem w swoim kultowym hicie On The Beach. Potem grupa Fleetwood Mac i Everywhere, będzie też Blondie, Heart of Glass.

Blondie, a przed nami kolejny wakacyjny hit Beach Boys Kokomo, potem Entrance i Rod Stewart i Do You Think I'm Sexy, a także grupa London Beat w przeboju I've Been Thinking About You.

0: Radio Plus Głogów. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To nasz ostatni dzisiejszy miks, a w nim trio Scotch, Take Me Up, potem Finzi Contini, Olala. Będzie też Alberto Tabini i Ciao Siciliano.

był Savage, a przed nami francuska formacja Monte Cristo i utwór Lady Valentine. Będzie też brytyjski duet Erasure, potem kolejny brytyjski duet Pet Shop Boys i Always On My Mind, a na koniec tego miksu Eurythmics i Sweet Dreams.

0: Annie Lennox i Dave Stewart, czyli Eurythmics z utworem Sweet Dreams, zakończyli nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam już jutro, słyszymy się tuż po godzinie 20.
1: Radio Plus Głogów.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.